Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek.

Nie wiemy nawet o istnieniu jarząbka, stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo jarząbek ma niezwykle ujmujący bokal, więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny wiek.

najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie, wypadły włosy, ja pędzę antenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje.

Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z betonu.

0: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanki Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła 2:13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

pościel przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a poza

sierpnia, przed północą, meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

słyszy drugiej pary oczu. Wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

0: Zostań w domu, zostań w domu, zostań w domu, zostań, zostań.
1: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Biliński. Cześć.
2: Minęła 4:12.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Synki są dobre na wszystko. Od dzisiaj wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Wszyscy mówią dzień dobry i wszyscy mówią do widzenia. Miła jest pani w wiadomościach i miły jest pan na koniec wiadomości. Wiadomości też są miłe. Warszawa, Watykan, policja. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Są przeceny w Tesco, piłkarze się bardzo starali. Pani ze sklepu przerywa rozmowę, rozłącza telefon i mówi.

0: między naszych ciał.
1: I nawet ten, co tak krzyczy, dzisiaj jakoś tak łagodnie ma mrocze. A jeśli tak od niej chceniasz, się zamachnij, pięści uwalniasz, krew się poleje, to zaraz uśmiechnij się miło i przepraszam, mówi, co złego to nie ja. I ze skrucho dzisiaj sam siebie będzie bił, w bójki nie będzie się wdawał. Bo w urzędach, w szkołach, w kościele wszyscy są teraz dla nas tacy mili, gościnni są jak nigdy, przyjmą nas psem i bez psa. Bo miła jest Pani w wiadomościach i miły jest Pan na koniec wiadomości. I wiadomości też są miłe. Warszawa, policja, jest dobrze na naszej ziemi.

prawdę, a my leżymy teraz na ogromnej plaży. Wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili, wszyscy kontemplują w ciszy morskie fale. Wyłączają głośniki, a gofry i lody rozpuszczają się w słońcu. I nagle podnosi się ogromna fala. Woda ma odcień czerwony i wiatr szaleje. To nie tak do końca przecież miało być, a na brzeg wychodzą głodne morskie lwy i robią podkop pod naszym krajem. I robią podkop

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Są bez zmiany dwa kanały.
1: Kanał lewy, kanał prawy.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
4: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
5: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
4: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadne z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmian jakościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
5: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
4: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
5: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego? Czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
4: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy mimo wszystko, tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy,

0: Radio Praga.
1: Lokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
2: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
1: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są w równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej strategii rozwoju kraju wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
3: Nazywam się Marcin Czech, jestem kierownikiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Po to, aby zwiększyć wyszczepialność dzieci przeciwko grypie, czyli tym sezonowym infekcjom, tak naprawdę powinniśmy uruchomić cały zestaw działań. Myślę, że należy zacząć od tego, aby różnymi sposobami zmniejszyć bariery czysto organizacyjne do tego, aby szczepić dzieci. W naszym systemie refundacji szczepionka jest refundowana dla tej subpopulacji i jej nabycie przez rodziców nie stanowi jakiejś wielkiej bariery finansowej. Natomiast sam fakt i sam proces zaszczepienia dziecka jest takim procesem dość skomplikowanym. I myślę, że powinniśmy zrobić coś, żeby ten proces uprościć. To znaczy, że żeby był jeden punkt kontaktu rodzica z dzieckiem po to, aby dokonać tego całego procesu szczepień, żeby rodzic nie musiał wędrować z receptą do apteki, realizować, wracać, szczepić się, żeby nie było niejako podwójnej kwalifikacji, jeśli te szczepienia mieliby na przykład dla starszych dzieci wykonywać farmaceuci. To jest następny taki pomysł uproszczenia tego procesu, żeby był jeden punkt kontaktowy, żeby przeszkolony farmaceuta był w stanie zakwalifikować dziecko do szczepienia, wypisać farmaceutyczną receptę, zaszczepić to dziecko i dziecko wychodzi. Dodam, że jeżeli inicjujemy w ogóle szczepienia, to wtedy konieczne jest podanie dwóch dawek, więc to dodatkowo komplikuje proces. Więc pierwsza rzecz to jest organizacyjne uproszczenie całego procesu. Druga rzecz to jest edukacja. Edukacja po to, żeby rodzice przede wszystkim i także same dzieci były świadome tego, przed czym chroni ich szczepienie przeciwko grypie, przed jakimi powikłaniami. I tutaj konieczne jest budowanie świadomości społeczeństwa, akcje informacyjne. To jest przede wszystkim odpowiedzialność Ministerstwa Zdrowia czy Inspektoratu Sanitarnego. Dobrze by było, żeby miejscem zaszczepienia dziecka był ośrodek, myślę o ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej albo aptece blisko miejsca zamieszkania po to, żeby nie było z tym kłopotu. Oczywiście możemy pomyśleć o szczepieniach akcyjnych, czyli o szczepieniach w szkole. To jest jeszcze łatwiejsze i tutaj za jednym zamachem jesteśmy w stanie większe objąć populację tą swoją, tą naszą interwencją.
1: Radio Praga.

0: Plum.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska, jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
2: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
1: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia, tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszustki, oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

zostać przy zdrowych zmysłach, walczyć o lepsze jutro, gdy pogrąża nas fikcja. Mało kto mówi o uczuciach, częściej o innych ludziach, o ich statusie i ciuchach. Wizja naszego szczęścia jest

myśleć o słabościach. W ten sposób oczyszczam z nich serce. Wracać do chwil, które kiedyś kształtowały moje wnętrze. Kilkanaście lat wcześniej w licealnej szatni przemycone flaszki, wyciągane z nogawki, kieliszki za współudział pożyczone od sprzątaczki, trzymane w magazynku do specjalnych okazji, inicjacji. Wtedy przestałem być kotem.

zdjęciach. Tak szukałem akceptacji. Myślałem, że znajdę ją w grupie przy pomocy psychoaktywnych substancji. Dobrze, że w porę udało mi się uciec.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
2: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
1: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
2: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
1: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe. Być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
2: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
1: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło "pieniądze idą za pacjentem" zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak, no, nie wiem, chociażby wskaźnik urodzeń, takie jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ, i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
2: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
1: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmiany finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety tak wygląda problem zawsze z systemem. System zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był no bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
2: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
1: Tak, oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie. sprzed już prawie dwóch dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
3: Monika Raulina Jacek-Grzybek, Think Tank SGH dla ochrony zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
3: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
2: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
3: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
2: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
3: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
3: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie. Leczenie odprowadzane.
2: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak mogliśmy te dwa punkty zdiagnozować.

0: Radio Praga.
1: To robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
2: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
1: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
2: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury i na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

0: to była nowość.
1: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
4: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
3: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwanie ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
4: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
3: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. I to jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana. Bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku. Natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski. Więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
4: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
3: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje. Jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
4: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
3: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin. Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację. To znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko. Więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie opuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
4: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozów wzrostu i w Polsce, i w Europie?
3: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny. Więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem. Bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach. Więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować. Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Perspektywiczne, cyfrowe zawody dla młodych ludzi w Polsce koncentrują się na wsparciu e-commerce'u, na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś, szczególnie po pandemii, muszą przenieść się do internetu, tak żeby dotrzeć do konsumentów. Więc wszystkie osoby, które specjalizują się w marketingu internetowym, w jego specjalizacjach takich jak UX design, jak analiza danych, jak tworzenie kreacji, mają szansę na to, żeby stworzyć dla siebie perspektywiczną karierę. Google Polska, mamy program Grow with Google, którego celem jest dostarczenie kompetencji cyfrowych dla osób w Polsce, jak i dla firm. Od 10 lat przeszkoliliśmy już 250 000 osób, dając im te cyfrowe narzędzia i umiejętności, które pozwolą im odnieść sukces w ich karierze czy rozwinąć przedsiębiorstwo. Dziś uruchamiamy nowy program wspólnie ze Szkołą Główną Handlową Umiejętności Jutra, który jest dedykowany specjalnie dla młodych osób i który da im szansę na rozpoczęcie kariery w marketingu internetowym. Program Kariera Jutra pomoże młodym ludziom w pierwszym etapie zdobyć niezbędne kompetencje, przygotować się do rozpoczęcia stażu, który jest organizowany przez program partnerski i następnie rozpocząć nową karierę w świecie cyfrowym, dalej podążając po kolejnych etapach rozwoju w świecie e-commerce'u i budując, mając fundament kompetencji cyfrowych do tego, żeby móc dalej się rozwijać. Nasza nowa siedziba skupia się głównie na rozwoju technologii chmurowych. To europejski hub, w którym tworzymy nasze technologie chmurowe. Tutaj poszukujemy przede wszystkim specjalistów i inżynierów, którzy właśnie zajmują się technologiami chmurowymi. Wszystkie nasze dostępne oferty pracy można znaleźć na naszej stronie Career Google. Poszukujemy szczególnie inżynierów wyspecjalizowanych w technologiach chmurowych, natomiast nasze spektrum ofert w przypadku tak dużej inwestycji jest bardzo szerokie i każdy może znaleźć dla siebie perspektywiczną ofertę, którą być może będzie mógł zaaplikować.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
3: Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
2: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę, jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no wypadają gorzej.
3: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
2: No na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
3: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
2: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
3: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, pracuje, planuje pracę?
2: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
1: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
2: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
1: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki, jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w to środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
2: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
1: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
1: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też, często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie, zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne, niż do tej pory to bywało, i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: To była nowość.
1: Cześć, nazywam się Andrzej Smonik, słuchajcie Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Robert Dofhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też Speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
2: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
3: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamyka im się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś Dom wariatów, za przeproszeniem.
0: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie. Patrzmy, Liga Mistrzów piłce nożnej na bardzo wysokim poziomie. Korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza. Funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
2: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
0: Ja jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.
4: Radio Praga.
5: Słuchacie Radia Praga.
6: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji. I 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
4: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
6: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
4: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
6: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

codziennie. W godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską transformację. Niebieska transformacja to jest sposób, w jaki możemy zmienić nasze podejście do mórz i oceanów. Nie tylko go eksploatować, ale go przede wszystkim szanować i traktować tak, żeby dostarczył nam pożywienia dla ciągle rosnącej populacji. Zwiększenie ilości zrównoważonych połowów może spowodować, że będziemy mieli o 16 milionów ton więcej ryb dostępnych do wyżywienia naszej planety. To jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, którym holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa, to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej, wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego, jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać, i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy.
2: Czy spadek temperatury nadal przekłada się na pogorszenie jakości powietrza? I jakie są różnice, gdy temperatura jest w okolicach zera czy minus 5 stopni? A co się dzieje, gdy jesteśmy bliżej minus 20?
1: No, spadek temperatury oczywiście przekłada się na pogorszenie jakości powietrza. No, siłą rzeczy mamy zimę, mamy mrozy i po prostu więcej musimy dorzucać do kotła po to, żeby ogrzać mieszkanie. A mówię do kotła dlatego, że w Polsce mamy 2 700 000 sztuk takich starych kotłów na węgiel i na drewno i to one są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Więc im zimniej, tym gorzej, ale też pamiętajmy, bardzo ważna jest nie tylko temperatura, ale również prędkość wiatru, bo możemy mieć sytuację, w której będzie minus 10 stopni i silny wiatr i wtedy powietrze będzie czyste, bo po prostu te zanieczyszczenia powietrza będą bardzo dobrze rozpraszane. Natomiast takie połączenie dwóch czynników, z jakim obecnie mamy teraz do czynienia, czyli zarówno mróz, jak i bezwietrzna pogoda, no niestety skutkuje tym, że te ponad 2,5 miliona kotłów tworzy nam potężne zanieczyszczenie powietrza.
2: Jak często w ostatnich tygodniach pojawiają się alerty smogowe? Jakich regionów dotyczą najczęściej?
1: Co ciekawe, alerty smogowe najczęściej, z tego co widzę, spotykamy w centralnych województwach, kujawsko-pomorskie, czasami wielkopolskie, co jest ciekawe, bo wydawałoby się, że raczej południowa Polska powinna być tym rejonem najbardziej zanieczyszczonym. No ale też pamiętajmy, że te alerty są publikowane na podstawie pomiarów sieci pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a ta sieć ma no, trochę ponad 300 stacji pomiarowych na cały kraj. To jest liczba mała i część Polski po prostu nie jest pokryta tymi sieciami pomiarowymi. Więc jeżeli przyglądamy się temu, gdzie możemy napotkać silne zanieczyszczenie powietrza, to nawet nie patrząc na alerty, patrzmy na to, ile mamy kominów, dymiących kominów w naszym otoczeniu. Wystarczy, że w naszej miejscowości będzie 500 kopciuchów, może 1000 kopciuchów, w naszej wsi 20, 50, 100, to już wystarczy, żeby przy takiej bezwiecznej pogodzie powietrze nie nadawało się do oddychania.
2: Na ile na jakość naszego powietrza zimą wpływają coraz wyższe temperatury, a na ile programy takie jak Czyste Powietrze?
1: Dwa czynniki. Rzeczywiście jest tak, że my zimy mamy nieco lżejsze niż jeszcze 10 czy 20 czy więcej lat temu i to sprawia, że mniej musimy ogrzewać tych dni, w których potrzebujemy ogrzewania, jest po prostu nieco mniej. W związku z tym te epizody smogowe będą rzadsze i one rzeczywiście są rzadsze. Natomiast główną przyczyną poprawy jakości powietrza w naszym kraju, ponieważ ona rzeczywiście się odbywa, jest wymiana kotłów. W tej chwili mamy o mniej więcej 1 milion takich kopciuchów mniej niż jeszcze 10 lat temu. To jest mniej więcej 1/3 tego, co było na początku, czyli 1/3 problemu nami, no ale wciąż prawie ponad 2,5 miliona kopciuchów wciąż nam dymi.
2: Czy nadal w kwestii zanieczyszczenia powietrza my odstajemy na tle Europy i świata i jakie są najważniejsze punkty do poprawy w sprawie jakości naszego powietrza?
1: No, jeśli patrzymy na raporty Europejskiej Agencji Środowiska, publikowane od wielu lat i raporty roczne, które no jakby plasują Polskę i inne państwa tak na poziomie zanieczyszczenia powietrza, kto jest najlepszy, kto najgorszy, Polska jest zawsze na podium. Czasami jesteśmy na pierwszym miejscu, czasami na drugim. To zależy od roku, zależy od zimy i zależy od tego, jaki czynnik zanieczyszczający jest brany pod uwagę, ale jesteśmy absolutnym liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o to zanieczyszczenie powietrza. Chociaż powolutku te wysokie słupki zanieczyszczeń są coraz niższe i to jest ta dobra wiadomość. Natomiast przed nami jeszcze długa droga i tutaj najważniejszy wydaje mi się w tej chwili do poprawy to jest program dotujący wymianę kotłów, program o nazwie Czyste Powietrze. To jest najważniejszy instrument finansowy, który rząd polski daje obywatelom naszego kraju po to, żeby wymieniać te kotły, po to, żeby wspierać wymianę kotłów, żeby wspierać ocieplenie domów. Ten program niestety ma kryzys. Mieliśmy rok 2024, program Czyste Powietrze miał się bardzo dobrze. 280 tysięcy gospodarstw domowych złożyło wniosek do tego programu albo o wymianę kotła, albo ocieplenie lub obydwie rzeczy razem. Niestety rok do roku po tym kryzysie, po zawieszeniu programu Czyste Powietrze i uruchomieniu go na nowo, liczba wniosków spadła pięciokrotnie. Więc jeżeli pięciokrotnie słabiej będziemy wymieniać kopciuchy, to nie będziemy mieli czystego powietrza, tak jak prognozowaliśmy jeszcze niedawno za 3-4 lata, ale za 10, 15, 20.

Sometimes I say, oh.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywało?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiane strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już Powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład Straż Pożarna, Policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy Straży Pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm, ze strony...
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
1: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
3: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
2: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
3: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
2: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
3: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie no, też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
3: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. No, potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no, to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
2: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
3: No, wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
2: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
3: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, no, na przykład na Biebrze mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 kilometry dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalie temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co no, możemy wysłać tam do to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
3: DJ Scyf,
2: Vera Icon,
4: Maja Kolczyńska.
2: Do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
5: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy Syn Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności oferty, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
6: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
5: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku, zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem uwozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
6: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów, wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
5: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu czy o odzyskiwaniu pozyskiwaniu azotu czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
6: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura fizyczna?
5: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
6: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
5: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
6: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
5: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców. I tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
6: Jak będzie wyglądać przemysłowe oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
5: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

Radio Praga. To jest audycja Jazz w południe.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.

Mówisz to nowe zjawisko, chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek, sygnały radiowozów, powiedziałaś: wracajmy bezpiecznie do domu, do naszego domu. Dresiarze w garniturach, dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach, dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami, ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać, bo to stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś, jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta, lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki. Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych. Przypominamy sobie sielskie dni dzieciństwa. Gramy w Scrabble do późnej nocy. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem, dresiarze w garniturach chcą wojny i zemsty. To ostatecznie czyni ich ślepymi, a my wracamy bezpiecznie do domu.

Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czerniecki.

na salę przejdźmy do sedna. Skleiłem kilka bitów i tworzyłem to badzieli. Czy dobrze się bawicie, tego tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, lecz nie o moją frajdę. Tu idzie Polskę, Białoruś, nasze sprawy i życie.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.

Made in Bóg, a nieulubiona wistula. Bóg to architekt, anioł czy tyran. Kroi nam los jak garnitur na wymiar po kilku winach. Whisky, gina, pitych ciurkiem z butelki pod górą Synaj. Tym co dali sobie dawno z nim spokój, do snu gra Kurt Cobain, Tony Allen. Jerzy Pilch redaguje intestament, śpiewa Demarczyka w chórkach Chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders, czekam na karmę. Kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę, żegnam rok.

każdego słowa. Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar, a za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem polskiego cara. Można kraść, robić przemoc,

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Radio Praga.

krew, sobie wbrew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. I nie z głośnika drga, gdyka, pojawia się i znika. Matematyka siada, jak mięso kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa, chociaż deszcz tu nie pada. Ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odkręć się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte, chwycisz to.

powodzi, gdy się rodzi i umiera. Mroża noc nie dozbiera, tylko jazda. Cholera się przytrafia i rozbiera, kiedy oko strach otwiera. I co teraz, jak pustego portfela? Kariera wkoło się rozpościera, zrobi z diabła frajera. Jest chęć zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak rtęć, ni w pięć, ni w dziesięć, co za słowa.

0: Cause hang-ups need company.
1: Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu. A rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki. Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację. Zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie. I jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować, jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej? Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż, rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułem na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru.

0: Radio Praga.
1: Mieliśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości. Podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice. Co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać. Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka i dlaczego Maria mi się nie zwierzyła. A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę. Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko.

0: Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. Nic się, panience, nie stało? Spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. Dokąd go zabieracie? Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki, owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. Co zrobił? Spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. A co to panienkę interesuje? Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc, odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. Pomóc? Czy ten obwieś to panienki znajomy? Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. I jego, szare i posępne. Przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan lejbgwardyjskiego pułku ułanów jego wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się. Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska, zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku. Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie. Docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego Królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna. Dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż, sprawa jest zbyt delikatna. I niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo. Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne dwa dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc. Mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności Domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. Trzeciego dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. — Czy coś się stało? — spytałam z przestrachem. Ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina Domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie warstwy ubrań, a wilgotne powietrze kładło się mgiełką na policzkach. Nie zważając jednak na to, siedziałam na dachu oficyny rodzinnej kamienicy, podkulając nogi pod halką i długą spódnicą. Czułam zimno bardzo wyraźnie, jednak zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo w środku płonęłam gniewem, spalając się niczym pochodnia. Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz? Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę. A nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy. Zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny, trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby, nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół. Zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancki płaszcz i kapelusz. — Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam — mruknął z irytacją. — Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić. Rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie. I że kiedyś... Sapnęłam z irytacją. że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona.
1: Przygnębiona?
0: Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie. Cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura! Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała. Poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał połami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć.
1: Jak?
0: Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje, czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn. To my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn. Wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamy ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka. Chyba nie będziesz jej bronić, fuknęła mama. Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara... Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzinie ślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili, co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie! Zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcę cię widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbeształ, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię. Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
1: Radio Praga.

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam Was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Nazywam się Kacper Rynecki i zapraszam na naszą cykliczną audycję pod tytułem Wpłynie kultura. Dzisiaj, tak jak ostatnio zapowiadałem, dalej będziemy kontynuować temat związany z destylatami znad kanału La Manche, to powiedziałbym właśnie whisky najprościej, moi drodzy. Ostatnio skupialiśmy się bardzo mocno na destylatach od strony szkockiej, jako że są to takie destylaty, które wydaje mi się w dzisiejszych czasach najbardziej kojarzą nam się właśnie z whisky jako takimi. Samo nazwa whisky, w jaki sposób dzisiaj się wypowiada, też jak najbardziej związana jest bardziej ze szkockim, starym szkockim językiem. Ale myślę, że o szkockich tworach było już wystarczająco dużo na poprzedniej audycji, dlatego podczas dzisiejszej audycji, podczas naszego dzisiejszego spotkania w eterze, będę chciał napomnieć troszeczkę drugą stronę medalu, bo osoby, które są już jak najbardziej troszeczkę w temacie destylacji, słuchało parę naszych poprzednich audycji, mogą już wiedzieć, że no, jeśli chodzi o spór z nazwą naszego narodowego trunku wódka, to wielu różnych ludzi twierdzi, że to właśnie wódka powstała u nas. Jeśli chodzi o nazwę, niektórzy będą wspominali Rosję. Tutaj znowu wchodzimy w bardzo dalekie obręby historii, tak głębokie, że cytując Ryszka Riedla, wehikuł czasu to byłby cud. Potrzebny byłby właśnie raczej taki konstrukt, żeby móc cokolwiek się dowiedzieć o tym, kto, kiedy, co i jak zapoczątkował. No i o ile my mamy swój spór, jeśli chodzi o wódkę, tak, jeśli chodzi o wyspiarzy, to tutaj od dłuższego czasu zdecydowanie jest spór, która whisky była pierwsza, szkocka czy irlandzka. Jak już wspomniałem, szkocka została poruszona dosyć mocno w poprzedniej audycji. Tak dzisiaj skupimy się na tej irlandzkiej części, na tym irlandzkim podejściu do tematu destylacji. Więc serdecznie zapraszam na podróż na początku w przeszłość. Dowiedzmy się, jak to w ogóle wyglądało od strony irlandzkiej. Zaznaczam jeszcze raz, posiłkuję się dzisiaj bardzo zacną książką pana Jarosława Urbana, Vademecum Whisky, którą dalej polecam osobom, które chciałyby troszeczkę głębiej wejść w temat tego właśnie, jak wygląda destylacja tych szlachetnych, maturowanych trunków, których korzenie można znaleźć jeszcze w tych łacińskich nazwach aqua vitae, tak samo jak zresztą z naszą okowitą, którą mamy u siebie w kraju, ale do brzegu. Więc jeśli chodzi o legendy, kto podszedł w ogóle do tematu jako pierwszy, to tutaj trzeba byłoby wskazać, tak jak w wypadku szkockiej whisky, pewnego legendarnego świętego Patryka, który ponoć już w VI wieku naszej ery miał właśnie zajmować się destylowaniem właśnie jako sztuką, tylko znowuż zaznaczeniem, jeśli chodzi o świętego Patryka, on destylaty, tak jak to u nas w kraju również było, na samym początku traktował jako medycynę. Medycynę wszelaką, medycynę różną, naprawdę najróżniejsze dolegliwości. No, raczej z założenia, że im czystszy ten trunek byłby, tym bardziej działałby on już jako panaceum, jako lek potencjalnie na wszystko. No ale jak możemy się domyślać, to są legendy, tak? Jeśli chodzi o w ogóle pierwsze takie naprawdę w miarę godne potwierdzenia ślady destylacji w okolicach Europy, takie, które dałoby się już mniej więcej potwierdzić, no to tak jak podczas poprzednich audycji wspominałem, to raczej Półwysep Iberyjski, okolice 8 wieku. No także tutaj brakuje nam jeszcze bez mała około 200 lat, żeby móc tak naprawdę konkretnie pomyśleć o czymś takim jak destylacja. Ale to przecież tylko początki. Jeśli chodzi zaś o rozprzestrzenienie się, no to jako że święty Patryk był zakonnikiem, rozprzestrzenienie się tej sztuki destylacji, tego sposobu tworzenia whisky, można tutaj zdecydowanie przypisać zakonnikom misyjnym, którzy właśnie podróżując po wyspach coraz to dalej i dalej tą destylację rozszerzali. No i tutaj sen z powiek spędza wielu specjalistom, właśnie jak to się zaczęło. I o ile, tak jak wspominałem parę lat w poprzedniej audycji, szkocka destylacja jest dosyć dobrze opisana, jeśli chodzi o takie czasy, kiedy wszystko powstawało. Na przykład taki pierwszy oficjalny, zgodnie z znawcy whisky, przyznają moment, w którym można byłoby zacząć myśleć o takim czymś jak szkocka whisky. To był moment, w którym w 1494 pewien zakonnik zakupił pół tony słodu jęczmiennego celem przeprowadzenia na nim destylacji i zrobienia zeń aqua vitae. No jeśli chodzi o tą irlandzką wodę życia, to tutaj niestety nie możemy jednoznacznie dowiedzieć się, jaki okres czasu można byłoby tutaj nawet wspominać, tak, w jakich dokładnych datach tutaj operować. Acz udało się autorowi książki znaleźć parę ciekawych przepisów związanych właśnie z tym trunkiem. I chciałbym je teraz nadmienić, bo wydają mi się dosyć ciekawe. Więc jeśli chodzi o takie pierwsze zetknięcie się z destylacją właśnie irlandzką, mniej więcej można tutaj wyśledzić Anglia, XII wiek, podczas wojen prowadzonych, nie zagłębiając się już w szczegóły wojen brytyjskich, bardzo długi temat i szczerze mówiąc akurat tutaj nie mam kompletu wiedzy, ale w okolicach XII wieku ponoć właśnie pod wodzą Henryka II, armia angielska wchodząc na wyspę po raz pierwszy zetknęła się jeszcze nie z whisky, ale jeszcze właśnie z aqua vitae irlandzką. I tutaj można przeczytać, że według wielu dowódców aktualnych oddziałów, no nie miała ona zbyt dobrego wpływu jakby na gotowość do działania żołnierzy. Można byłoby pewnie dywagować nad tym, czy podnosiła morale, czy nie. Zakładam, że w jakichś rozsądnych ilościach mogła skutkować troszeczkę zwiększoną odwagą, ale tutaj już mówię, gdybanie to nie jest sprawdzanie historii, to jest tylko zakładanie. Także pierwsze zetknięcie okolice XII wieku. Jeśli chodzi zaś o kroniki irlandzkie i takie pierwsze słowo, które można byłoby chociaż trochę, jak dzisiaj, przetłumaczyć na whisky, to były okolice XV wieku. I ta nazwa, co ciekawe, znowuż nawiązując do medycyny, była używana do opisu pewnego leku, który miał pomagać na paraliż języka. Więc jeśli chodzi właśnie o podejście właśnie takie medyczne, no to tutaj można już od razu zakładać, a no tak, rozwiązał je język, paraliż języka troszeczkę opuszcza. Myślę, że co po niektórzy będą w stanie się zgodzić ze mną, że przy rozsądnych ilościach spożytych trunków faktycznie niekiedy, że tak powiem, łatwiej jest zdecydowanie prowadzić pewne rozmowy, acz zaznaczam, podczas naszej audycji cały czas utowujemy zasadę, jeśli już spożywamy, to odpowiedniej ilości. To odpowiednie dla każdego co innego, ale naprawdę pamiętajmy o tym, że wszystko jest dla ludzi, acz w odpowiedniej ilości. A co ciekawe, w tym samym właśnie a propos ilości, w tym samym dokumencie można jeszcze znaleźć wspomnienie, w taki właśnie zapisek, że z powodu zbytniego jakby zużycia tego lekarstwa pewien notabl okoliczny niestety pożegnał się z życiem i cóż, no

0: Radio Praga.
1: Można byłoby przypisać do drugiej połowy XVI wieku, gdzie bardzo mocno wzmaga się ilość produkcji, że tak powiem, przydomowej. No myślę, że w dzisiejszych czasach można byłoby to nazwać nawet troszeczkę bimbrownictwem, ale też pamiętajmy, to są jeszcze zarania dziejów tych czasów. Dzisiaj aktualnie nikt żyjący nie pamięta. Trzeba się tutaj posiłkować dużą ilością archiwów i podań zapisanych. Natomiast właśnie z tego powodu w którymś momencie pewna władczyni angielska, znowu już nie zagłębiajmy się, jak wyglądała struktura tutaj władz, postanowiła w 1661, że rozpocznie pobieranie akcyzy od tych przydomowych gorzelni. No, w jakiś sposób trzeba było przecież budżet państwa nareperować. To były czasy, gdzie faktycznie przydałby się ten dodatkowy zastrzyk pieniężny. Co ciekawe, warto tutaj zaznaczyć, że sam ten początek akcyzy spowodował bardzo daleko idące konsekwencje. Mianowicie, oczywiście, powstała specjalna komórka służb, które miały zajmować się znajdowaniem oraz taksacją tychże przydomowych ośrodków gorzelniczych. Ta policja podatkowa, jak się nazywało, mimo szerokich uprawnień, przez około 100 lat nie odnosiła większych sukcesów, acz warto zaznaczyć, że oficjalnie. Co to znaczy? No tak, wtedy nazwa tego trunku, który właśnie w domowych bardzo często pielęgniarzach był tworzony, miała nazwę potin. Pota z irlandzkiego i z angielskiego, to po prostu właśnie alembik. Taki bardzo często miedziany, no wtedy dokładnie miedziany, mały konstrukt, przez który można było przedestylować właśnie mocniejsze trunki ku celom domowym i leczniczym, jak to można było czasami powiedzieć, znaleźć właśnie w tych zapiskach. No właśnie, co to znaczy oficjalnie? No, jako że to była komórka państwa, komórka prawa, która miała dosyć duże uprawnienia, jak możecie się domyślać, kiedy ma się dużo władzy, można z tą władzą zrobić dużo. I tutaj warto wspomnieć o takich kwiatkach, jak to, że szerzyła się właśnie korupcja, te potin, które można było stworzyć, lały się wręcz strumieniami, było ich, tych gorzelni dużo, także i ośrodków, gdzie można było je kupić wiele, to już zdecydowanie każdy już mógł, dobrze, ten destyluje troszeczkę lepsze rzeczy, po tym się lepiej czuje. No, a w tym, za tym wszystkim teoretycznie tkwiło prawo i jak można przeczytać właśnie w niektórych podaniach, ponoć krawcy mieli też zwiększone zapotrzebowanie wśród takich właśnie policjantów podatkowych na poszerzone sakwy, w których trzymano aktualną walutę, gdyż po prostu do tych normalnych takich mieszków, gdzie powinno trzymać się właśnie walutę, no, nie mieściło się wszystko to, co zdobywali za pomocą swojej władzy. Szacuje się, że do końca XVIII wieku w Irlandii można było zliczyć około 2000 punktów destylacji alkoholu. Także, no, jak możecie się domyślać, to jest dosyć duża skala. Mówimy tutaj o takim podejściu. O, może tak to porównam. W Polsce w absolutnym piku, maksie, wybaczcie, nie przypomnę sobie w tym momencie dokładnej daty, ale można było policzyć około 2,5 tysiąca aktywnie działających już gorzelni rolniczych, tych oficjalnie zarejestrowanych, a tutaj mówimy o 2000 punktów destylacji właśnie takiej bardziej domowej. No i co dalej? Jeśli chodzi o takie pierwsze uregulowanie, co można było zrobić właśnie w gorzelnictwie, czy też tworzeniu własnych trunków, taka porządna ustawa, która dosyć mocno regulowała to, co można, czego nie można, pojawia się dopiero w 1823 roku, podając obowiązek licencjonowania i swojej produkcji, także trzeba było już odpowiednie prawo zdobyć, żeby móc w ogóle coś destylować.

No i tutaj też bardzo ciekawe zaznaczenie, że pojemność alembika, czyli maszyny do destylacji, musiała mieć przynajmniej 40 galonów, tak żeby zapobiec tworzeniu się właśnie tych małych przydomowych gorzelniątek, które zdecydowanie trudniejsze były w tym, żeby dokładnie sprawdzić jakość, czy też po prostu sposób tworzenia. No, istniało ryzyko najzwyczajniej w świecie, no, jak wiecie, już mówiłem podczas poprzednich naszych spotkań, że podczas destylacji powstaje bardzo dużo chemicznych substancji, których zdecydowanie nasz organizm nie chciałby spożywać, co miało właśnie na celu cała ta ustawa, nie tylko sprawdzenie, czy wszystko jest robione dobrze, no ale też jakby ukrócenie tego takiego przydomowego, dosyć niebezpiecznego czasami destylowania. Jeśli chodzi właśnie o ten czas, to są to pierwsze momenty, w których osoby, które miały jakby lekką żyłkę do biznesu, no już zaczęły sobie myśleć, no dobrze, no to w takim razie, skoro dalej możemy tworzyć, tylko że w większych ilościach, w takim razie no zróbmy to, postawmy wszystko na jedną kartę i zamiast robić małe ilości, postarajmy się otworzyć właśnie destylację, która będzie w stanie zapotrzebować już troszeczkę większy rynek. Także myślę, że tutaj warto byłoby wspomnieć, że pierwsi producenci takiej właśnie Irish Whiskey, którzy solidniej zainwestowali w produkcję, to były cztery imiona i nazwiska. Byli to John Power, John Jameson, George Rowe i William Jameson. Tutaj właśnie cytat. Wydawało się, że świat stoi dla nich otworem. Dlaczego? No, w tamtejszych czasach należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o różnicę pomiędzy szkocką a irlandzką whisky, różnica była taka, że jeśli chodzi o irlandzką, ponoć była znacznie bardziej łagodna w tamtejszych czasach. Związane było to już z rodzajem produkcji, z tym dokładnie jaki oni mieli klimat. Tutaj nie żartuję, tutaj dokładnie jeśli chodzi o maturację whisky, tutaj bardzo dużo, też co wspominałem podczas poprzedniego spotkania, ma wpływ atmosfera, jak i miejsce, gdzie miejsce, gdzie dochodzi do maturacji alkoholu, rodzaj beczki. Destylat jest tylko 1/10 części tego, co specjaliści uznają za faktyczną jakość whisky. Także irlandzka whisky, łagodniejsza niż szkocka, zdecydowanie większą aprobatę znalazła wśród szerszej ilości konsumentów, więc jak to się stało, że tak dobrze przyjmowany trunek, coś co zdecydowanie w tamtejszych czasach no, wiodło prym, w dzisiejszych czasach ustąpiło pola zdecydowanie mocniej, jeśli chodzi o całą światową produkcję szkockiej whisky. Bo o ile, no mówię, jest ta walka, która była pierwsza, tak niezaprzeczalnie dzisiaj jednak większość ludzi raczej kojarzy whisky ze szkocką, ze Szkocją. No też myślę, że jak ktoś usłyszy szkocka, to też wymyśli sobie, od razu sobie dopowie, jeśli lubi destylaty, troszeczkę mocniejsze trunki, że chodzi tutaj właśnie o whisky. A jak powiedziałbym irlandzka, też niby whisky, ale to nie jest od razu tak, że podejdziemy do baru i powiemy irlandzka, oni będą wiedzieli, o co chodzi, natomiast powiecie szkocka i wydaje mi się, że nie jeden barman po prostu od razu, aha, dobrze, już wiem, co się dzieje. No więc tutaj trzeba zaznaczyć to też, że Szkoci, jeśli chodzi o sam zmysł, powiedziałbym, do biznesu, bardzo dobrze podeszli w ten sposób, że w 1831 pewien Irlandczyk, Aeneas Coffey, wynalazł tą pierwszą irlandzką kolumnę destylacyjną. Ten sposób destylacji znacznie przyspieszał to, jak można, kiedy można było i ile stworzyć właśnie whisky. Jedyny problem był z nią taki, że z powodu braku maturacji i trochę mniej konkretnego podejścia do tematu, to była uznawana ona za jednak troszeczkę gorszej jakości. No, tyle że, no, jak wiecie, rynek nie jest sam ze sobą, tak? Tutaj zdecydowanie rynek jest złożony, cały światowy i niekoniecznie zawsze trzeba było dbać cały czas o jakość, ale właśnie też bardzo często o ilość. No i jeśli chodzi właśnie o tą destylację, taką ciągłą, czyli właśnie tą kolumnę destylacyjną, to ten Aeneas Coffey raczej nie znalazł poparcia do swojej technologii w Irlandii.
on tutaj zdecydowanie mocniej rozwinął się w Szkocji, gdzie dzięki temu prostszemu i szybszemu sposobowi tworzenia destylatów ten rynek zaczął się rozwijać prężniej. Warto tutaj też dodać, zanim przejdziemy sobie do chwilowej przerwy, a potem przejdziemy już do sposobów wykonywania tej irlandzkiej whisky, czym się ona różni w dzisiejszych czasach od szkockiej, że jeśli chodzi właśnie o takie problemy z rynkiem, Irlandia miała też jeden konkretny, jeśli chodzi właśnie o tę destylację. W 1838 pewien kapucyn, brat Mateusz, rozpoczął swego rodzaju krucjatę antyalkoholową. Uważał, że ma on ten alkohol bardzo zgubny wpływ na gawieć, na ludzi, którzy spożywają w większych ilościach, i znowuż zaznaczam, w większych ilościach, co i dzięki swojemu niezwykłemu darowi przekonywania zdołał około 75 tysięcy zwolenników zwołać pod swoim sztandarem, co spowodowało de facto w rezultacie zamknięcie około 8 tysięcy wyszynków spośród 21 aktywnie działających w tamtejszych czasach wyszynków, które ten alkohol serwowały. No niestety, no, jak możecie się domyślać, nie było to najlepsze dla tego bądź co bądź jeszcze rozwijającego się biznesu whisky. Także dzięki temu wszystkiemu na razie już można widać pewien tendencji, pewien sposób jakby właśnie wzrostu zainteresowania, czy też po prostu sprzedaży szkockiej whisky na całym świecie. Ale tutaj jeszcze do szerokich eksportów troszeczkę czasu, do tego jak to wszystko później się przekształciło w Ameryce, to też jeszcze przejdziemy i niekoniecznie dzisiaj. Was zapraszam w tym momencie na chwilę przerwy, chwilę muzyki i myślę, że jest jeden kawałek, który zdecydowanie nadaje się do tego, żebyśmy mogli sobie w tym momencie go posłuchać, bardzo związany z tematyką. Zapraszam na chwileczkę przerwy. Gdzieś

Także witam serdecznie z powrotem w audycji W Płynie Kultura. Tutaj znowu Kacper Rynecki. Witam po przerwie muzycznej. Wracamy z powrotem do tematyki, czyli z powrotem będziemy mieli do czynienia z whisky irlandzką. Ale o ile przybliżyłem już troszeczkę historię, całą tematykę i tak, jeśli chodzi właśnie o pochodzenie irlandzkie whisky od legend, tak teraz chciałbym się skupić na tym, jakie są faktycznie różnice pomiędzy whisky irlandzką a szkocką. Jeśli chodzi o cały temat wytwarzania, to należałoby tutaj zaznaczyć, że przypominam, jeśli chodzi o destylację whisky, ona jest tworzona właśnie w pots, w alembikach. W dzisiejszych czasach są to wielkie, najczęściej miedziane, nie przymierzając kotły, tak myślę najłatwiej byłoby je opisać laikom. To są właśnie alembiki, to są maszyny, przez które się destyluje. Jeśli chodzi o szkocką whisky, tak u zarania dziejów, to była ona destylowana dwukrotnie przez dwa różne alembiki, a właśnie historycznie irlandzka whisky miała być delikatniejsza, dlatego że była destylowana przez alembiki 3. Jeśli ktoś już słyszał, co mówiłem o naszych polskich gorzałkach, okowitach, trunkach właśnie takich naszych, bardziej krajowych, to trzeba tutaj zaznaczyć, że to niekoniecznie musi być związane z destylacją. Powiedziałbym, że właśnie ilość destylacji nie jest aż tak ważna, a raczej to, co poruszyłem już dzisiaj, czyli sam klimat, samo to, gdzie ta whisky sobie wzrasta w smak, gdzie ona maturuje. No i jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Irlandii w porównaniu do Szkocji, to tam, skąd ponoć szkocka whisky ma się wychodzić, z tych Highlandów, no nie można ukrywać, jest tam troszeczkę mocniejszy klimat. Powiedziałbym taki troszkę bardziej rough. On zdecydowanie jest twardszy, bardziej taki konkretny, co nie zawsze wpływa, znaczy nie zawsze, to też źle założenie. Pytanie od naszych preferencji, co do naszych preferencji. Tak, to może wpływać na to, że ten trunek może maturować dłużej i może zyskiwać smaków troszeczkę mocniejszych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że z powodu tych trudniejszych warunków atmosferycznych szkockie whisky bardzo często, jeśli chodzi o przerabianie właśnie słodów, są traktowane za pomocą torfu. I ten torf ma bardzo, bardzo mocne aromaty, które niekoniecznie muszą pasować większości osób. To powiedziałbym wręcz tak, no cały czas ten problem, który mieliśmy z właśnie podczas poprzedniej audycji, komu single malty i blendy. No blendy są znacznie łatwiej dostępne i są, jakby tutaj nie mówić, bardziej stworzone pod właśnie taki, no market dzisiejszy, taki szerszy rynek. Jeśli już chcemy zagłębić się w świat whisky, to tutaj polecam posprawdzać parę marek odpowiedzialną ilością, żeby samemu sprawdzić komu, co i dlaczego. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, nawiązując troszeczkę właśnie do historii, że jest solidna różnica w jednym prostym słowie. Jest whisky, W-H-I-S-K-Y, szkocka, i whiskey, tak bym to nazwał, irlandzka. Tam pojawia się E. I dlaczego? Tutaj udało mi się znaleźć, że to nie chodzi wcale o różnice językowe, to jeśli chodzi w sensie czym szkocki, a irlandzki. Nie, tutaj chodzi właśnie już o raczej lata 1870, te okolica, kiedy eksport irlandzkiej whisky i szkockiej bardzo solidnie zaznaczał się już swoim znamieniem w Ameryce. I tutaj właśnie jeśli chodzi o ten temat, to tak jak już wspominałem przed przerwą, niestety z racji tego, że te szkockie whisky były robione w taki, a nie inny sposób przez kolumnę destylacyjną, czyli proces destylacji ciągłej, wielu specjalistów, wielu amatorów tego trunku uznawało ją za troszkę gorszej jakości i tym samym, chcąc się odznaczyć troszeczkę od tych szkockich whisky, tak samo Irlandia, jak i Ameryka, gdzie też już powoli stawała swoją własną destylacją, postanowili, że będą się odznaczać właśnie troszeczkę inną nazwą, czyli whiskey. Miało to tym pokazywać, że to jest ta troszeczkę lepsza jakościowo, ta, którą warto byłoby właśnie się zainteresować.
No, świat marketingu dzisiaj się troszeczkę już zdecydowanie rozszerzył. Wiemy, że to mogło mieć jak najbardziej solidne znaczenie, tak po prostu dla nas, w świadomości. Okej, faktycznie ona może być troszeczkę inna, lepsza. Także w wielkim skrócie Whiskey to właśnie kwestia marketingowa. No dzisiaj już właściwie wszystkie whisky możemy znaleźć raczej w sensie whisky bez E, znaleźć właśnie w Szkocji, wreszcie świata. Natomiast dalej na amerykańskim i irlandzkim rynku będziemy znajdować raczej whisky z zaznaczeniem, że istnieją dwie destylarnie, na przykład kilka destylarni, ale dwie są, dwie warto zaznaczyć, Maker's Mark i George Tickle. Oni jednak wolą się nazywać whisky, ponieważ mają jakby szkockie pochodzenie i cieszą się z niego dalej. Więc jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, czy ta irlandzka whisky faktycznie jest lżejsza, czy jest łagodniejsza, czy są różnice? Tak, jak najbardziej te różnice są, ale nie są one, podejrzewam, aż tak wyraźne jak wtedy. Zaznaczam, proces się zmienił. Tutaj jeśli chodzi o tą potrójną destylację, taką tradycyjną, to obecnie jedynie destylacja w Bushmills cały czas używa tej tradycyjnej potrójnej destylacji. Bushmills, nawiasem mówiąc, też jest trunkiem właśnie whisky, którą polecałbym takim ludziom, którzy chcieliby już troszeczkę więcej od tematu zyskać niż tylko takie właśnie podstawowe marketowe marki. Także tak. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda gdzie indziej, no, preferuje się destylację na przykład w Cooley Distillation Plant, destylację dwustopniową, czyli bardziej kojarzoną jednak z Szkocją, natomiast na przykład w destylacji w Middleton cały zakład wyposażony jest nie tylko w alembik, ale i kolumnę destylacyjną, czyli można byłoby to nazwać, myślę, taką jakby hybrydową destylacją. No i tutaj właśnie jeśli chodzi o porównanie do tego, jakie przepisy się tym rządzą, co można w irlandzkiej whisky znaleźć. Oczywiście na rynku jest mnóstwo tych single maltów i blend whisky, o których już rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, więc tylko tak przypomnę, blended whisky, a single malt whisky. Różnica polega na tym, że jeśli chodzi o blendy, to tutaj jeśli mamy na przykład napisane, że whisky jest zrobiona trzyletnia na przykład, to znaczy, że najstarszy wlew do tej butelki musiał być maturowany przynajmniej przez 3 lata. Jeśli chodzi o inne zaś tematy, inne wkłady, niekoniecznie muszą mieć one taki staż. Single malty to już jest właśnie podejście bardziej konkretne, pojedyncze. Raczej nie miesza się tutaj dużej ilości, najczęściej single malty to są po prostu jedno miejsce wytworzenia i mieszania, niekoniecznie z całej ilości. Warto jednak zaznaczyć, że jest jeszcze jedna konkretna nazwa, która obowiązuje tylko jeśli chodzi o właśnie irlandzkie whisky. Jest to single, jest, przepraszam, nie single, pure pot still whisky. Są to mieszaniny jęczmienia zesłodowanego i niezesłodowanego, w sensie jako preparat do tego, co później zostanie destylowane. Ponoć ten trunek ma nieco bardziej oleistą konsystencję i charakteryzuje się troszkę bardziej bogatą paletą smakową w porównaniu do tych zwykłych innych irlandzkich whisky. No i ten pure pot distill właśnie jest konkretnie tematem związanym z Irish whisky. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzisiaj Irish whisky bardzo podobnie jak szkocka musi być poddawana maturacji przynajmniej przez 3 lata. Jeśli chodzi o to, czy można będzie w ogóle coś nazwać whisky, ale jeśli właśnie chodzi jeszcze o takie inne wzmianki, o których myślę warto byłoby też wspomnieć, to, że można, jeśli już się zagłębi troszeczkę człowiek w temat, znaleźć się na rynku znacznie mniej starszych, jakby dłużej maturowanych takich produktów kolekcjonerskich, śmiałbym nawet powiedzieć, czyli właśnie takich 15-21 lat, okej, jeszcze myślę takie zdecydowanie można znaleźć. Starzonych przez ponad 20, poza wyjątkowymi limitowanymi edycjami.
whisky irlandzkich, no tutaj możemy właśnie znaleźć mniej. Z czym to się wiąże? No, po pierwsze, troszeczkę inne podejście do tematu master blenderów, master destillerów, którzy pracują w tych gorzelniach. A poza tym, znowu już nawiązując do tego, jak produkuje się whisky, sam ten klimat szkockich Highlandów w porównaniu do irlandzkich tak wpływa na ten maturowany trunek, że zdecydowanie krótszy czas potrzebny jest do tego, żeby trunki właśnie irlandzkie można było już nazwać gotowymi do zmieszania dalszej obróbki, do tworzenia zeń już konkretnych produktów. Także widzicie, znowuż, to jest temat szeroki. To jest rzeka długa, naprawdę bardzo długa. Można się i historycznie, i tematycznie, i już bardzo prywatnie, markowo zagłębiać w te tematy. I myślę, że jeszcze nie raz będziemy mówić o tym właśnie, jak wyglądają te różnice konkretne pomiędzy tą a tamtą produkcją. Jeśli chodzi zaś jeszcze o irlandzką whisky, tutaj chciałbym dodać, że w dzisiejszych czasach właśnie, jeśli chodzi o światową produkcję, no irlandzkich whisky takich znanych będzie troszeczkę mniej. No tak jak już mówiłem ostatnio, Ballantyne, Vabank, te szkocką whisky nawet u nas właśnie dosyć mocno blenda, co prawda, ale można było właśnie jeszcze w czasach filmów Barei i podobnych, no, był to w pewien sposób wyznacznik statusu, zaś irlandzka whisky powoli, ale skutecznie coraz częściej odnajduje swoich fanów właśnie też po troszkę cięższych historycznie tematach związanych z Irlandią, ale znowuż to nie jest audycja na to, żebyśmy zagłębiali się, dlaczego problemy występowały. Ja chciałem wam dzisiaj nakreślić zdecydowanie różnicę pomiędzy tymi trunkami. I zanim przejdę jeszcze do końcowej wypowiedzi, wspomnę o takim jednym małym wyspiarzu, który też jakby wrzuca swoją cegiełkę do historii whisky. Zapraszam właśnie jeszcze na chwileczkę na przerwę muzyczną. Myślę, że też nie, myślę, że tutaj już niekoniecznie trzy kawałki, jak to miało zawsze miejsce, tylko jeden, może dwa, chwilka oddechu, łyczek wody i już do was wracam. Także, moi drodzy, chwileczka przerwy, zapraszam.

Ach, ten Jefferson Airplane. Witam jeszcze raz w audycji Wpłynie Kultura. Tutaj znowu Kacper Gnecki. No i obiecałem, że po przerwie jeszcze zajmiemy się chwileczkę tematem troszeczkę trzeciej strony medalu, takiej malutkiej. Wiecie, ten taki, jak mamy medal, to on nigdy nie jest całkowicie płaski. Jest właśnie jeszcze coś na boczku. No i jeśli chodzi właśnie o ten temat, to myślę, że najlepiej byłoby w tym momencie jeszcze poruszyć temat Walii szybciutko, zanim skończymy. Więc Walia, jak można przeczytać w Celtic Spirit Journal, ponoć doszukuje się u siebie na wyspie Barcy, będącej teraz częścią Walii, pierwszych destylatów jeszcze w rękach Renault Hira, wielkiego walijskiego wojownika, jeszcze wcześniej niż święty Patryk ponoć. No a z kolei w VI wieku słynny walijski bard Taliesin miał w jednej ze swoich pieśni także wspominać właśnie o temacie związanym z destylacją, czy też z destylatem w ogóle. No, tak jak już mówiłem, to są te zarania dziejów, które trzeba się brać bardzo, bardzo, bardzo przez dużą, grubą bibułę, przez taki duszlaczek. Natomiast kolejna sprawa to...

0: Konkretne rozmowy o książkach.
1: Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 64. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkę, czyli literackiego głosu w Twoim domu.
2: Na początek garść ogłoszeń.
1: 29 maja na Stadionie Narodowym o godzinie 11.30 w sektorze 5 przy stanowisku D16 będziecie mogli spotkać Piotra Osińskiego, autora książki Dziwne Miasto. Będzie okazja kupić książkę, zdobyć autograf, zamienić kilka słów z autorem i co równie ważne, wrócić do domu z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy. Kupcie i przeczytajcie. Ja już to zrobiłem i nie żałuję ani jednej strony.
2: Koniec ogłoszeń.
1: Na książkę, o której dzisiejszego wieczoru porozmawiam z moją gościnią, trafiłem zupełnie przypadkiem. Choć właściwie, czy w przypadku książek istnieje coś takiego jak przypadek? Najpierw moją uwagę przykuła okładka, potem temat. A że mam słabość do historii opowiadanych z boku głównego nurtu, do ludzi i spraw, które gdzieś umknęły wielkim podręcznikom, padłem w tę historię po uszy i nie zamierzałem się z niej szybko wyplątać. Dzisiejszego wieczoru moją i Państwa gościnią jest Katarzyna Węży, publicystka, reporterka, podcasterka, autorka książki Kanada, ulubiony kraj świata oraz nagrodzonej podwójnym Grand Press książki Aborcja jest, absolwentka politologii i podyplomowej amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku oraz Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Pracowała m.in. w Panoramie, TVP, portalu tvn24.pl i Gazecie Wyborczej. Dziś związana jest z Newsweekiem, a także autorka podcastu Historia Kobiet, który naprawdę gorąco Państwu polecam. A przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest jej najnowsza książka Zuchwałe – Kobiety, które chciały więcej. W dalszej części programu nie zabraknie Marcina Sobolskiego i jego szybkiego monologu o książce. Zanim jednak zaczniemy rozmowę, przed nami chwila muzyki, a po muzyce spotkanie z Katarzyną Wężyk. Zapraszam!

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co było inspiracją do napisania pani książki Zuchwałe kobiety, które chciały więcej? Czy bardziej był to bunt przeciwko brakom w historii, czy fascynacja konkretnymi bohaterkami?
1: Można na to pytanie odpowiedzieć inspiracyjnie, można realistycznie. Podejrzewam, że ostatecznie inspiracją każdego twórcy jest konieczność zapłacenia rachunków. Ja rok wcześniej wydałam książkę aborcji, która sporo mnie kosztowała, trudna książka i jeszcze wydana w takim czasie, który no, tuż po wyroku Trybunału, który likwidował trzecią przesłankę przerywania ciąży. No, ona mnie dużo emocjonalnie kosztowała i następną postanowiłam zrobić na podstawie rzeczy, które już trochę miałam. To znaczy już wtedy współprowadziłam podcast Herstorię, w którym co tydzień opowiadałyśmy o biografii jakiejś kobiety. No i uznałam, że ponieważ miałam świetny feedback od słuchaczek, okazało się, że to jest coś, co głównie kobiety, ale może mam nadzieję, że mężczyźni też chcą czytać, chcą poznawać tę historię, więc postanowiłam, że następna książka to będzie rozwinięcie tej pracy, którą robię już w podcaście, czyli opowiem o 13 kobietach.
0: Ale odnalazłem pani wypowiedzi, w których podkreśla pani, że historia kobiet była marginalizowana. Kiedy po raz pierwszy uświadomiła sobie pani skalę tego zjawiska?
1: To trochę jak pytanie, kiedy zostałam feministką i z dzisiejszej perspektywy oczywiście mam wrażenie, że zawsze byłam, ale to tak jednak nie działa. To jest jak z tym jajkiem Kolumba, to znaczy pewne rzeczy, które się wydają oczywiste, najpierw ktoś musi uczynić oczywistymi. No i to wymaga trochę pracy. Na przykład trzeba zajrzeć na listę lektur, żeby się przekonać, że w obowiązkowych nie ma prawie żadnej powieści napisanej przez kobietę i bardzo mało bohaterek, które są w jakikolwiek sposób interesujące, wychodzą poza stereotyp. Trzeba zrobić badania podręczników do historii, co nie ja zrobiłam, ale takie badania są, żeby dowiedzieć się, jaki procent opisanych w nich, wspomnianych o nich postaci historycznych to kobiety. Jest to procent bardzo nikły. To też mnie ujęło. Na przykład sprawdzali też, ile postaci na rycinach, obrazkach i zdjęciach to kobiety. Wyszło im, że bardzo mało i na przykład pojawiają się na takich zdjęciach jak sklep za PRL-u, za Ladą dwie ekspedientki, podpis puste półki w sklepach. Więc skoro nawet nie widzimy kobiet na zdjęciu, to ich jest zdecydowanie za mało. Ale jeśli miałabym podać taki moment, w którym mnie to bardzo uderzyło, to był seans takiego dokumentu Maiden o podróży kobiecej, czysto kobiecej załogi, pierwszej załogi złożonych z samych kobiet, które wzięły udział w bardzo trudnych regatach i zajęły tam drugie miejsce, mimo że wszyscy uważali, że nie wypłyną z portu, no bo wiadomo, baby, statek, no błagam, nie? I byłam w kinie, ono było prawie pełne i chyba nie było żadnego suchego kobiecego oka po tym seansie, więc uznałam, że wciąż mamy za mało takich historii.
0: No ja z kolei oglądałem dokument, który dokumentował eksperyment społeczny z lat 60. To był historyczny moment, bo to była pierwsza kobieta pilotka, która latała w jakichś tam liniach lotniczych. I potem mężczyznom, którzy wychodzili z tego samolotu, mówiono, że ten samolot pilotowała kobieta i miny tych mężczyzn są bezcenne. Jest niedowierzanie, że w ogóle jak to? I że otarli się o śmierć. I to takie jest, no właśnie nie wiem, żeby nie było nic przerażające, to byłoby śmieszne nawet.
1: Trochę się od tego czasu na szczęście zmieniło.
0: Mam nadzieję. Właśnie, czy dalej jest potrzebne? Są potrzebne takie książki. Są książki.
1: Och, ja mam nadzieję.
0: No bo właśnie się zastanawiam, bo mamy pierwszą ćwiartkę XXI wieku i czy dalej jest tak, że nas dziwi to, że kobiety robią jakieś tam różne rzeczy. Na czym zasadza się w tym momencie praca feministki, praca u podstaw?
1: Ale ja nie jestem aktywistką w żaden sposób, nie robię pracy u podstaw, ja opowiadam historię. I dla mnie priorytetem jest to, żeby te historie były interesujące i najlepiej niezarżnięte do imentu, czyli nieopowiedziane już 150 tysięcy razy. Wiem, że lubimy te piosenki, które znamy, ale jednak pół do zmian jest zdrowszy. Te piosenki, które znamy i te, które jednak nie do końca znamy. Też taki system zastosowałam w mojej książce, bo są tam, tak jak, nie wiem, Królowa Wiktoria, bohaterki, których wiemy dość dużo, ale są też takie jak, nie wiem, Running, czy w Polsce, zwłaszcza Sojourner Truth, nie są znane zupełnie. Więc no to był też mój klucz. Po pierwsze interesujące biografie, po drugie kobiety, które żyjąc w wieku XIX, który był dla kobiecej sprawczości, asertywności, inicjatywy bardzo niełaskawy, wyszły mniej lub bardziej gwałtownie poza to, co im ówczesne społeczeństwo i kultura oferowała.
0: Właśnie, w swojej książce opowiada pani historię 13 bardzo różnych postaci. Jaki był klucz doboru bohaterek i czy któraś z nich odpadła na etapie selekcji?
1: Kluczem były po pierwsze interesujące biografie, po drugie zagadnienia, bo ja chciałam też trochę opowiedzieć na przykładzie ich biografii historię XIX wieku, który był długiego XIX wieku, czyli czyli od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, który był wiekiem ogromnej zmiany. Naprawdę ludzie się, którzy urodzili się na jego początku, nie rozpoznaliby społeczeństwa, które było na jego końcu. Był to też okres, w którym role kobiece i męskie były chyba najbardziej w historii oddzielone. I te wszystkie interesujące, fajne rzeczy, te odkrywanie nowych lądów, białych plam, czy też białych plam na mapie, bo już nowych lądów wtedy nie było. Nie wiem, pisanie symfonii, traktatów filozoficznych, rządzenie, odkrycie naukowe, to wszystko wydawało się być domeną tylko i wyłącznie mężczyzn. Do tego były obie płcie wychowywane. Mężczyźni do wychodzenia do sfery publicznej, kobiety do siedzenia w sferze domowej. No ja znalazłam takie bohaterki, które robiły coś interesującego i nie dały się zamknąć właśnie. Nie wyszły poza ten schemat anioła domowego ogniska.
0: Tak, no ale czy one robiły to, bo właśnie chciały wyjść poza ten schemat, były buntowniczkami, czy raczej po prostu były osobami, które realizowały swoje pasje?
1: A to bardzo różnie. To znaczy absolutnie nie wszystkie były feministkami, nie wszystkie chciały zmieniać świat dla większej liczby osób, chociażby kobiet. Zdarzały się takie, Olympe de Gouges, czyli francuska rewolucjonistka, która została zgilotynowana za napisanie deklaracji praw kobiety i obywatelki, czy Emmeline Pankhurst, brytyjska sufrażystka i owszem, ale były też takie, które uważały, że ten patriarchalny system jest generalnie okej, tylko małe rzeczy tam nie działają i te małe rzeczy im przeszkadzają. Tylko problem w tym, że to wcale nie były małe rzeczy. Na przykład pieniądze, ogromna rzecz. Niezależność zaczyna się od pieniędzy. Taka na przykład Abigail Adams, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, znana głównie z tego, że miała to partnerskie małżeństwo z Johnem Adamsem i domagała się, żeby w konstytucji jej twórcy pamiętali o kobietach, remember the ladies. Ona na przykład była spekulantką. W czasach, kiedy mężatka nie miała prawa do żadnego majątku własnych pieniędzy, ona tymi pieniędzmi obracała. Kolejna bohaterka, Caroline Norton, po tym jak się rozwiodła z mężem, okazało się, że nie ma prawa do dzieci, nie ma prawa do żadnego majątku, nawet nie ma prawa do zarobków, które już zarobiła po rozstaniu z mężem. I ona, która uważała, że system jest bardzo spoko, doprowadziła do tego, że w Wielkiej Brytanii mężatki zaczęły mieć prawo do własności. Więc czasem to jest mała rzecz, która przeszkadza tobie, okazuje się być ziarnem dużo większej zmiany.
0: A czy podczas pisania i pracy nad książką miała pani taki moment, w którym któraś z tych historii szczególnie panią poruszyła lub zmieniła pani spojrzenie na historię?
1: Wydaje mi się, że byłaby to Mary Anning. Mary Anning była, dziś powiedzielibyśmy, paleontolożką. Wtedy była dziewczyną z klasy robotniczej, która chodziła po jurajskim wybrzeżu niedaleko Lyme Regis i znajdowała najpierw amonity, a potem szkielety morskich stworzeń i je sprzedawała i potem mężczyźni z tytułem naukowym wykształceni w Oxfordzie i Cambridge podpisywali je swoim nazwiskiem. Ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, po pierwsze, że ktoś taki istniał, bo to była kobieta z klasy robotniczej, ona nie miała prawa zaistnieć w historii. Takie kobiety to wychodziły za mąż, rodziły piątkę dzieci, umierały przy szóstym porodzie, do widzenia. I po drugie, że za jej czasów, bo ona żyła na początku XIX wieku, ludzie jeszcze dość serio wierzyli w to, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 odpoczywał. I że Ziemia to ma w sumie 4000 lat. Nawet ktoś wyliczył dokładnie dzień i godzinę, kiedy Bóg stworzył Adama, tak? To jakby to było traktowane bardzo na serio.
0: Znaczy ja myślę, że cały czas są takie osoby.
1: No ale na szczęście mniej, bo wtedy to było raczej dość powszechne, bo mało osób, głównie z kręgów naukowych, zgłaszało jakiekolwiek wątpliwości. No i kiedy Mary Anning i jej podobni zaczęli wydobywać szkielety stworzeń, których ewidentnie już nie było, a to oznaczałoby, że to, że Bóg stworzył jakieś nadmiarowe istoty, przecież Księga Rodzaju o tym w ogóle nie wspomina i że one są ułożone w takich warstwach, w których nie ma szkieletów ludzkich i właściwie dlaczego. I to było impulsem do stwierdzenia, że Ziemia jest jednak dużo starsza niż 4000 lat, że cała ta wizja świata, zachodniego świata, którego centrum była religia chrześcijańska, no gryzie się z nauką dość mocno.
0: Tak, pani paleontolożka też zrobiła na mnie wrażenie. Ona jest chyba pierwszą postacią w pani książce, ale...
1: Nie, z czwartą.
0: Być może. W każdym razie mi podobało się to, że chyba tam są jakieś jej wypowiedzi umieszczone i ona mówi takim języku gwarowym, ale zna na

0: Radio Praga.
1: bo kobieta z klasy robotniczej wtedy nie mogła być traktopartnerska.
2: No ale wydawali pieniądze w jej sklepie, także mogła się z tego utrzymywać.
1: Zawsze. Chociaż no, jak podejrzewam, że gdybym miała wybór, to wolałabym jednak móc iść na studia i zamiast utrzymywać się z grzebania w ziemi w każdą pogodę, w zgiętym kręgosłupie, to siedzieć sobie w cieplutkim gabinecie w Oksfordzie i wykładać.
2: No właśnie, ale czy ona grzebała w tej ziemi, bo to była jej pasja, czy znalazła sobie po prostu niszę na zarobek?
1: Wydaje mi się, że żeby mówić o pasji, to trzeba mieć, by to określa świadomość. Pasja zaczyna się od klasy średniej. Mary Anning musiała przeżyć przede wszystkim i przy okazji, owszem, znalazła swoją pasję, bo podejrzewam, że nie mamy jej dzienników, mamy jej niewiele listów, nic o niej, o jej życiu wewnętrznym wiemy bardzo mało, tak? Ale no, jeśli zajmowała się tym całe życie i tyle o tym wiedziała i ludzie, którzy u niej byli, podkreślali jej wiedzę, to wydaje mi się, że można przyjąć pasja, no ale przede wszystkim jednak zarobek.
3: A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.

0: Pisze pani o kobietach, które nie pasowały do swoich czasów, ale czy dziś mamy podobne ograniczenia, tylko w bardziej subtelnej formie?
1: No jest na pewno niebo lepiej. Znaczy, no, to jest panel, tak? Możemy głosować, możemy posiadać własne pieniądze, możemy pracować w zawodach prestiżowych, nie tylko jako służące, co było podstawowym zatrudnieniem w XIX wieku, albo robotnice w fabryce dla kobiety. No jakby pozycja moja w porównaniu z pozycją Oleon Tegusz albo nawet Emmeline Pankhart jest o niebo lepsza. Wachlarz możliwości, które się przede mną otwierały, wciąż otwierają, jest o niebo szerszy niż było to w XIX wieku, co nie zmienia faktu, że jakby pewne resztki tej, bo to nie jest wcale odwieczna biologiczna wizja podziału płciowego oraz cech tych płci, to jest bardzo kulturowe, to się zmieniało. My mówimy o tej właśnie XIX-wiecznej, jakieś hipowidoki wciąż jeszcze mamy, no jakby to są czasem małe rzeczy, ale szalenie irytujące, typu nie sądzę, żebyśmy znaleźli jakąkolwiek kobietę poza może Anne Applebaum, która nie spotkała się z sytuacją, w której mówi coś na zebraniu, zostaje to totalnie zignorowane, następnie mężczyzna powtarza dokładnie to samo i to jest taki świetny pomysł. Jakby się normalnie uszy zamykały na kobiecy głos, to wciąż jest jakoś tak wdrukowane, no, zarabiamy mniej, tak? W Polsce nie mamy praw reprodukcyjnych, czyli absolutnie podstawowego prawa do decydowania o własnym ciele, więc tak, no do pełnej równości powiedziałabym wciąż jeszcze daleko.
0: No dobrze, ale mnie zastanawia taki fakt.

0: To wracamy do książki. W książce pojawia się wątek przekraczania granic między tym, co kobiece i męskie. Czy uważa pani, że ten podział wciąż jest jednym z głównych problemów społecznych?
1: Wie pan, no jakby w sytuacji, kiedy mamy wojnę za progiem, kryzys klimatyczny i mocno nieprzewidywalnego, i to jest eufemizm prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że jest to na pewno jeden z problemów. Czy główny, to nie byłabym aż tak odważna, żeby to stwierdzić.
0: A na ile pisanie tej książki było dla pani projektem dziennikarskim, a na ile osobistym manifestem?
1: Nie. Manifesty za szybko się starzeją. Nie piszę manifestów. Czy dziennikarskim, to też... To jest dla mnie opowiadanie historii. Czy to jest dziennikarstwo, to już bardziej by chyba weszła na pole historyka, historyczki.
0: No bo wyrasta pani z dziennikarstwa.
1: Tak, jak najbardziej, tak. Ja jestem, wciąż pracuję w zawodzie, pracuję od 23 roku życia, więc już trochę. Jakby warsztat reporterski mi się przydaje. Trochę żałuję, że nie poszłam na historię, bo dało mi to taką większą pewność siebie w zajmowaniu się tymi tematami, mieć tego magistra i jakby udokumentowane to, że potrafię operować na źródłach. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że warsztat reporterski daje mi takie trochę inne spojrzenie. Poza tym ja uważam, że tekst musi być przede wszystkim czytany i musi być podany frontem do klienta.
0: No, książka jest produktem, a my jesteśmy konsumentami.
1: Tak, ale też po prostu nie... Wydaje mi się, że wciąż w Akademii Pokutuje Szkoła, jeśli coś nie jest śmiertelnie nudne, to nie jest dość głębokie. Jeśli nie jest pełne żargonu, to nie jest dość głębokie, a ja bym jednak chciała, żeby moje książki ludzi cieszyły. No.
0: Tak, bo to, co pani porusza, jest bardzo ciekawe, myślę, że odkrywcze w niektórych kręgach, pouczające, ale jeśli robiłaby to pani w sposób naukowy, to grono ludzi, którzy by to odbierali, bardzo by się skurczyło. A ja uważam właśnie, że takie historie, które pani opisuje we wszystkich swoich książkach, niosą kaganek pod strzechy, a jak będzie to napisane w sposób popularny, to tym lepiej.
1: Ja się absolutnie zgadzam, to znaczy ja jestem wielką fanką historyków anglosaskich, bo tam profesorowie najznamienitszych uczelni potrafią pisać takie książki, że się to czyta niemalże obgryzając paznokcie. Na przykład Steven Greenblatt, którego sobie ostatnio czytałam, napisał taką książkę o początku renesansu, która jest tak napisana, że ja to czytam z mieszanką zachwytu i zazdrości. Albo Stacy Schiff, biografia Kleopatry. To też czytasz to i jesteś w Aleksandrii w czasach rzymskich i przechodzisz się tymi ulicami. To jest fantastyczne.
0: Tak, bo my jesteśmy cały czas naszą historią trochę na kolanach. Są świętości, których tykać nie wolno i trzeba o nich pisać na poważnie. Właśnie tak, zgadzam się z panią, że anglosascy historycy trafiają pod strzechy, ale i tak zwiększa się grupa ludzi, którzy poznają historię swojego kraju, czy tam historię powszechną. To prawda. Powoli polscy historycy, co po niektórzy, idą w tym kierunku, żeby było to popularne i czytane.
1: Mam nadzieję, bo jest przecież mnóstwo tematów. Na przykład do następnej książki potrzebowałam historii XIX wieku w Polsce, więc zadzwoniłam do mojego kolegi profesora historii, mówię, poleć mi coś, ale nie ma. Nie ma. Są albo takie z głębokiego XX wieku, PRL-owskie, albo tendencyjne, ale żeby ktoś zrobił taką przekrojową historię XIX wieku w Polsce, tego nie ma, więc jakby apeluję, słucha nas historyczka. Ja wciąż tego potrzebuję do researchu.

0: Dobrze, ale czy pani się spotkała z jakimiś hejtami po tej książce?
1: Nie, po tej książce nie.
0: Bo
1: Bardziej
0: ona taka
1: byłam.
0: miła jest.
1: Ja się bardziej bałam po aborcji,
0: No właśnie.
1: że mnie napadną aktywiści antyaborcyjni, że zamknęłam konta na mediach społecznościowych, bo jakby, że dlatego, że wiem, co się w Stanach dzieje. I tam to jest po prostu niebezpieczne.
0: No tak, ja wiem. Ci orędownicy życia, którzy strzelają do ludzi.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: No, u nas na szczęście odpukać w niemalowane Konfederacja jeszcze nie uchwaliła powszechnego dostępu do broni. Tego się trzymajmy. I to mnie bardzo zdziwiło, bo dostałam po prawej stronie, miałam jedną recenzję, która mnie szalenie ucieszyła, bo widać było, że autor Tomasz Terlikowski przeczytał. Totalnie się ze mną nie zgodził, ja się totalnie też z nim nie zgodziłam, ale to było fajne, tak? Zobaczyłam, jak to odbiera druga strona. Kaja Godek mnie totalnie zignorowała. Trochę żałuję, trochę nie, no bo jednak no, hejt jest mimo wszystko nieprzyjemny. Ja dostałam, to mnie zdziwiło, kiedyś napisałam, tak dosłownie, bo tak machnęłam, trzasnęłam tekst o tym, że był czas, kiedy były Oscary, akurat takie bardzo męskie filmy były w tej pierwszej dziesiątce, no ja właśnie napisałam tekst o tym, że ta Akademia to jednak wciąż składa się ze starych białych facetów, więc nic dziwnego, że wciąż tak mało reżyserek jest nagradzanych, wciąż te opowieści to są takie męskie opowieści, no i wtedy dostałam groźbę śmierci.
0: O, ja nie wiem, czy gratulować, czy się smucić, bo
1: Nie, absolutnie nie.
0: to jest przerażające.
1: Absolutnie nie gratulować, zwłaszcza, że jak się z tym idzie na policję, to policja owszem, zgłoszenie przyjmuje i na tym się to kończy.
0: Czy miała pani poczucie, że przywraca pani pamięć bohaterkom, które zostały niesprawiedliwie pominięte przez historię?
1: Ponownie, ja nie mam takich wielkich ambicji. Nie uważam, że książki zmieniają świat, a jak zmieniają, to zazwyczaj na gorsze patrzy. No może poza o powstawaniu gatunków, no ale była taka książka w XX wieku, zmieniła świat. Zdecydowanie na gorsze.
0: To była słaba książka.
1: To była słaba książka, tak, ale bardzo
0: Czy jest cały
1: polecona.
0: czas?
1: Można czytać z komentarzami, tak? Niemiecka, austriacka bardziej, ale bardziej kojarzona z Niemcami. Więc no, ja chciałam napisać, bo jeśli poświęcasz na książkę trochę czasu, rok, dwa, to fajnie jest spędzić ten rok w ciekawy sposób, na rzeczach, które cię kręcą, na historiach, które chcesz opowiedzieć i może znajdziesz po drodze coś zaskakującego. Więc no, ja chciałam przede wszystkim znaleźć interesujące bohaterki, które mnie jakoś poruszą i w pewnym szczęście moich czytelników, czytelniczki też.
0: Jak wyglądał proces researchu? Czy bardziej przypominał pracę historyczki czy reporterki?
1: To znaczy, ja tu się zgadzam z Kapuścińskim, że żeby napisać jedną stronę, to trzeba przeczytać 100, co jest nie zawsze, że dlatego naprawdę chciałabym dostać dwuletnie stypendium pisania książki. To byłoby idealne. No ja czytałam biografię, po prostu czytałam biografię, bo to jest taka książka bardziej kompilacyjna. Teraz pracuję nad czymś, co będzie takie bardziej pogłębione. I tutaj siedzę w listach, archiwach, książkach. Do tego jest, a zwłaszcza tekstach źródłowych, bo one są absolutnie fascynujące. To było raczej czytanie po kilku biografii jednej postaci i staranie się napisać z tego, no takie właśnie, to jest książka, która jak dla mnie ma zachęcić czytelników, czytelniczki do dalszych poszukiwań. Jeśli ktoś cię zainteresuje, bo to są dość krótkie esejki, 13 postaci, jakaś postać, jakiś problem, o którym ja tam opowiadam, to są dużo grubsze książki, które to zrobią, no, ale nie każdy ma czas i ochotę czytać biografię dwutomową, więc ma w mojej książce opowiedziane tę historię krócej.
0: Ale czy te historie, te postacie są szeroko opisane w historii, czy to jednak była trochę praca taka detektywistyczna, bo te kobiety zostały gdzieś tam zmarginalizowane i nikt o nich nic nie wie?
1: Różnie, no nie wiem, Królowej Wiktorii to idziesz do księgarni, masz całą półkę, znaczy, przepraszam, idziesz do Amazona, masz całą półkę najprzeróżniejszych biografii, Mary Anning, dwie czy trzy. Przy, no wiem, Helenie Modrzejewskiej poczytałam sobie trochę na przykład listu Sienkiewicza i to było fascynujące. I też samej Heleny rzeczy, więc to, znaczy ja bym bardzo chciała, naprawdę chciała, żeby pisząc rozdział Modrzejewskiej, żeby móc się pojechać, pojeździć po Stanach i odwiedzać teatry, w których ona grała, no niestety nie ten budżet.
0: No, 2 lata stypendium.
1: 2 lata stypendium.
0: Ale obecna ministra kultury jest taką osobą, wydaje mi się, dość otwartą, więc nie wiem, może trzeba składać jakieś papiery.
1: Może, może. Na razie mam jeszcze day job. Zobaczymy.
0: Czy któraś z opisywanych kobiet mogłaby dziś odnaleźć się w XXI wieku, czy raczej ich zuchwałość była produktem swoich czasów?
1: To różnie. Na przykład wydaje mi się, że królowa Wiktoria szalenie doceniłaby antykoncepcję. Naprawdę, bo ona kochała seks, ale nie znosiła dzieci, a miała ich bodajże 9, więc i strasznie się wkurzała, że już 3 miesiące po ślubie była w ciąży, była wściekła. Więc ona by na przykład antykoncepcję bardzo doceniła. Wydaje mi się, że Emmeline Pankhurst spokojnie doceniłaby Twittera czy X-a jako właśnie sposób media społecznościowe. Ona była dobra w slogany jako sposób dotarcia. Oczywiście przynajmniej trzy moje bohaterki doceniłyby to, że kobiety dzisiaj mają pieniądze. Abigail Adams była naprawdę spekulantką. Hattie Green wyprzedzała swoje swoje czasy to była finansistka ze złotego wieku, Gilded Age, czyli pod koniec XIX wieku na Manhattanie. Była jedyną kobietą w gronie tych baronów rozbójników, no i ci milionerzy wcześniej dorobili się na, nie wiem, na węglu, na kolejach, na ropie, a ona dorobiła się na pożyczaniu pieniędzy, więc ona naprawdę, znaczy dzisiaj pasowałaby dzisiaj naprawdę do dzisiejszych czasów, gdzie pieniądz robi pieniądz idealnie. No pewnie wiele rzeczy by mi się nie podobało, wiele rzeczy by się czuło zagubione, ale wydaje mi się, że te cechy, rzeczy, które one chciały, są dość uniwersalne.
0: Jak pani pisała książkę, to jakiego czytelnika miała pani w głowie? Do kogo pani kieruje tą książkę?
1: Ja przede wszystkim piszę takie rzeczy, które ja bym chciała czytać, no bo jednak mówiłam, spędzam na tym 2 lata, więc chciałabym, żeby to był czas dobrze spędzony, ale chyba też trochę o moich słuchaczkach. Mam podcast, nazywa się Historia Kobiet. W życiu nie dostałam takiego dobrego feedbacku za nic, co robiłam, jak właśnie za podcast. Jak czasem podpisuję książki albo mam spotkania autorskie, to przychodzą do mnie właśnie dziewczyny w różnym wieku. Ostatnio przyszła licealistka, która powiedziała, że zagięła panią od historii dzięki mojemu podcastowi Elżbiecie I. Poczułam się strasznie dumna, ale jak ja nawet nie mam magistra z historii, jestem z politolożką z wykształcenia. I że no, taka młoda dziewczyna, która wydawało mi się już jakby, jak skończysz 25 lat, to już sorry, ten moment, kiedy rozumiesz młodych, to mija i nie wraca. A że ona chciała tego słuchać, to było super, ale też przychodzą kobiety w wieku jej mam, jej babci i mówią mi, że je rozśmieszyłam, albo że poznały kogoś nowego, kim nie miały pojęcia, albo że się wzruszyły, albo że nie wiedziały, że kobiety w przeszłości tak potrafiły walczyć. I to jest super fajne, więc ja chciałam napisać tę książkę dla podobnych nerdów jak ja, którzy mają może mniej czasu na siedzenie w archiwach.
0: Ale czy mężczyźni też słuchają pani podcastu i przychodzą, czy to tylko kobiety?
1: Znaczy ja oczywiście bardzo zapraszam, ale widzę statystyki na moim profilu na Instagramie albo statystyki na Spotify.
0: One zdarzają się?
1: Zdarzają się, ale ja znakomita większość to są kobiety. Znaczy ja oczywiście bardzo, bardzo zapraszam.
0: On mądry jest generalnie.
1: O, dziękuję. Znaczy ja wciąż walczę z moją jakże radiową dykcją i z potrzebą, żeby nie pędzić tak szybko. Zwalniać, to nie jest łatwe. Ale tak, no jakby ja staram się, sorry, że już przynudzam, żeby to były po prostu interesujące historie. A te biografie są często interesujące, po pierwsze, bo nie są tak aż dobrze znane. Drugie, to są trochę inne wyzwania niż te, z którymi mierzyli się mężczyźni. Mhm. Więc przedstawiało trochę inną perspektywę.
0: Ma pani też bardzo interesujące gościnie, więc to wszystko jest bardzo dobre. Także zachęcam wszystkich do słuchania tego podcastu. W książce pojawia się wiele tematów. Pieniądze, seksualność, edukacja. Który z nich uważa pani dzisiaj za najbardziej aktualny?
1: No ja bym powiedziała, że zawsze pieniądze, bo to jest podstawa, to jest absolutna podstawa niezależności i możliwości wyboru, niezależność ekonomiczna. Można mieć jakieś pola manewru bez prawa głosu, nie można mieć pola manewru, jeśli nie możesz wyjść i mieć się z czego utrzymać. Dlatego też, choć pierwsze głosy, których ja piszę w mojej książce, to była Leum Degus, która domagała się praw politycznych dla kobiet, ale wtedy to było tak radykalne, że w ogóle jakby to nie zostało podjęte przez kolejne pół wieku, to było tak radykalne. Ale kolejna walka, ta taka pierwsza, bardziej zorganizowana, była o prawo do własnych pieniędzy. To, no i też w Polsce, bardziej aktualne niż niestety na Zachodzie, seksualność, a konkretnie prawa reprodukcyjne, a konkretnie cielesna autonomia, bo jeśli nie możesz decydować o tym, czy w tym momencie swojego życia urodzisz dziecko, to lub go nie urodzisz, to ci to ogranicza możliwość opcji. To jest kwestia edukacji, to jest kwestia pracy, to jest kwestia odejścia od przemocowego partnera, to jest kwestia zdrowia bardzo często i pod wszystkim też tam jest ta fundamentalna niesprawiedliwość, no bo niby z jakiej racji nie ma praw regulujących męskie ciała, a jest prawo regulujące ciała kobiece?
0: No tak, ja też się na tym zastanawiam, aczkolwiek jest to pytanie kompletnie bez odpowiedzi moim zdaniem, nie wiem. A czy pani zdaniem ten kompromis aborcyjny, który kiedyś istniał, był w porządku i okej i trzeba było go zostawić w spokoju?
1: To jest na tyle skomplikowane, że jak spojrzeć na to, co zostało uchwalone w 1992 roku, to ta ustawa tak za bardzo się nie różni od tej angielskiej, ponieważ tam są 3 wyjątki od zakazu aborcji, czyli czyn zabroniony, gwałt, kazirodztwo, sytuacja, w której ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz poważne wady płodu, co zostało skreślone w 2020. Tyle, że to poważne zagrożenie życia i zdrowia kobiety nie jest w żaden sposób zdefiniowane. Podobnie zresztą jak w Wielkiej Brytanii. Można zdać argument, że każda ciąża potencjalnie zagraża zdrowiu kobiety. No i w Wielkiej Brytanii wygląda tak, że na podstawie tego bardzo podobnego prawa aborcja jest dostępna na żądanie do 24 tygodnia ciąży, a w Polsce interpretacja wygląda tak, że trzeba mieć początki sepsy, żeby lekarze w niektórych szpitalach zdecydowali się tą ciążę przerwać. To na pewno jest, jakby czynniki są mocno skomplikowane, bo no jest Kościół, który od lat 80. lobbował za najlepiej totalnym zakazem, lobbował lat 50. od ustawy, która liberalizowała aborcję, ale w latach 80. i 90. zostało zintensyfikowane. To jest oczywiście autorytet Jana Pawła II, który mocno wpłynął na uchwalenie tej ustawy. No to jest to, że środowisko lekarskie zrobiło 180, dosłownie tak. Przecież lekarze nie mieli żadnych w latach 70. Kobieta szła do ginekologa i dostawała pytanie, to co, zatrzymujemy czy przerywamy? No a potem w latach 90. nagle jakoś tak lekarzom automatycznie wyrosło katolickie sumienie. Więc no, jakby zestaw tych czynników jest dość skomplikowany. Tym niemniej, jak dla mnie, kompromisem to byłaby aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży.
0: Czy dostrzega Pani ciągłość pomiędzy walką bohaterek Pani książki a współczesnym ruchem feministycznym? I czy w ogóle w XXI wieku, w pierwszej ćwiartce, jak już to powiedziałem, ten ruch jest jeszcze potrzebny? I kiedy już przestanie być potrzebny? Kiedy usiądzie Pani i powie, ha, można odpocząć?
1: Problem polega na tym, że prawa, które kolejne fale ruchu feministycznego walczyły przez to już teraz stulecie z hakiem, wcale nie są dane raz na zawsze. Weźmy chociażby prawa reprodukcyjne. Owszem, Francja ma je wpisane od niedawna do konstytucji, ale w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku Sąd Najwyższy zlikwidował federalne prawo do aborcji. I teraz Stany Zjednoczone są trochę tak jak, znaczy mieszkanki południowych Stanów uczą się od Polek, bo Polki też od 30 lat wyjeżdżają za granicę albo zamawiają tam tabletki, no to teraz robią mieszkanki Stanów Południowych. Prawo głosu, ja bym chciała uważać, że prawo głosu dla kobiet jest po prostu absolutnym standardem, ale pojawiają się głosy, chociażby w Stanach, także kobiece, że jakie prawo głosu dla kobiet? Zróbmy prawo głosu jedno na rodzinę i mężczyzna niech będzie to prawo realizował, tak? Równej płacy, o tym już trochę rozmawialiśmy, wciąż nie mamy. Manosfera po prostu domaga się legalizacji gwałtu, nie wiem, udostępnienia kobiet jako zasobu, więc ja bym chciała usiąść sobie na ukwieconej łące w słońcu i odetchnąć głęboko i stwierdzić, jest super, czuję się bezpieczna, ale świat, w którym po raz drugi wybory w Stanach wygrywa mężczyzna, który chwalił się przemocą seksualną, zlikwidował właśnie prawa reprodukcyjne, ograniczył je dość mocno, przepraszam, i otacza się ludźmi, którzy uważają, że apokalipsę przybliży wojna z Iranem i oni na to czekają, to ja nie czuję, żeby ten moment był w moim zasięgu.
2: Teraz

0: Czy podczas pracy nad swoją książką zdarzało się Pani, że musiała Pani zmodyfikować własne poglądy na temat historii kobiet lub feminizmu?
1: To tyle trudne pytanie, że to było 3 lata temu. I na pewno tak, na pewno, ale kiedy dokładnie? Na pewno wydawało mi się, że Abigail Adams była feministką, która domagała się równości kobiet, a potem się okazało, że ona domagała się prawa do posiadania pieniędzy oraz używania ich do pozbawienia weteranów należnych go im żołdu, co też pokazuje i to mnie akurat bardzo cieszy. Chyba najlepsza recenzja, jaką dostałam na Lubimy Czytać, to, że podoba się osobie, która czytała w tej książce to, że one wszystkie były takie okropne, te kobiety. No i faktycznie żadna z nich, absolutnie żadna z nich nie była ideałem. Wszystkie były skomplikowane, miały jasne i ciemne strony. Dziwiło mnie, pamiętam, że...
0: To był chyba jakiś, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to był chyba jakiś taki pan, bo to było męska, rozumiem.
1: Nie, to była kobieta. No nie, to była naprawdę dobra recenzja. To właśnie chciałam pokazać, że dla mnie feminizm to jest ta radykalna idea, że kobieta jest człowiekiem, a nie, że kobieta jest lepsza od mężczyzny. Czyli z całym skomplikowaniem, z wszystkimi jasnymi, ciemnymi stronami.
0: Tak, i to mnie właśnie w feministkach troszkę tak właśnie przeraża.
1: To, że kobieta jest człowiekiem?
0: Nie, że, nie, że są niemiłe.
1: Wie pan, kiedy nauczymy się cenić nieasertywność, agresywność oraz walczenie o swoje, o empatię oraz bycie miłym, to tak, to zaczyna być miłe.
0: Jak wyglądała pani droga pisarska od dziennikarstwa właśnie do książek? I co było najtrudniejsze w tym przejściu, w tej zmianie?
1: Napisanie pierwszej.
0: Ale że to jest tak, że napisała pani pierwszą, a potem to już jakoś leci?
1: Tak, znaczy pierwsza wylądowała mi na kolanach bez żadnego wysiłku z mojej strony, coś niesamowitego, bo ja napisałam profil Justina Trudeau do magazynu świątecznego Gazety Wyborczej i on się super przeczytał jak na rzecz o premierze Kanady i tydzień później dostałam telefon od Pawła Goźlińskiego z wydawnictwa Gora. Cześć Kaśka, słuchaj, może chcesz pojechać do Kanady i sprawdzić, czy jest tak, jak jej premier. Zanim skończył mówić, to powiedziałam tak, żeby się nie rozmyślił. Dałam mu plan tam tydzień czy dwa później i pojechałam do Kanady. I to była super przygoda, naprawdę mało czasu. Moja książka o Kanadzie, Kanada, ulubiony kraj świata, absolutnie nie jest kompendium wiedzy o Kanadzie, to jest bardziej parę reportaży na jej temat. No ale ja pamiętam, że wróciłam z tej Kanady z notatkami, z nagraniami, wszystko i przez 2 miesiące nie robiłam z tym nic. Byłam absolutnie przerażona, że okej, umiem pisać teksty długie do gazet, bo to już wiem, że umiem pisać, ale co jeśli nie umiem pisać książek? Co jeśli to mi nie wyjdzie? Co jeśli nie dam rady? Co jeśli nie będę w stanie zrobić czegoś, z czego będę zadowolona? I to mnie strasznie blokowało. Oczywiście odblokował mnie deadline. I jak już napisałam tą pierwszą i okazało się, że potrafię i że tam też przy pisaniu książki jest taki moment, się czyta te 100 stron, żeby napisać jedną, przychodzi taki moment, kiedy zapala żarówka, wiem, co chcę napisać, wiem, od czego zacznę, albo wiem, jaka będzie puenta, wiem, rozumiem. To oczywiście się zmienia w czasie pisania, no ale ten moment jednak jest, no i okazuje się, że przy pisaniu książek sprawia ci nawet większą satysfakcję, choć oczywiście pracy przy tym jest więcej.
0: Już pani o tym wspominała, że pracuje pani nad czymś pogłębionym, ale właściwie nad czym pani teraz pracuje?
1: No i znów to będzie historia kobiet, ale tym razem, i znów XIX wiek, ale tym razem zatrzymam się na Polkach. I tyle mogę powiedzieć na ten temat.
0: Dobra, nie róbmy spoilerów. I ostatnie pytanie. Gdyby znalazła się pani na bezludnej wyspie, to jakie 3 książki by ze sobą pani zabrała?
1: Pewnie byłby to Ślepy Zabójca, Margaret Atwood. Pewnie byłoby to Przeminęło z wiatrem, która jest strasznie rasistowską książką, ale ma 1200 stron, więc i świetną bohaterkę, więc czytanie trochę czasu by mi zajęło. I może jeszcze kolejną cegłę, to wzięłabym chyba Imię Róży.
0: Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani ze mną porozmawiać, znalazła pani dla mnie czas.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, było bardzo interesująco.
0: Cóż, dziękuję.
2: Halo, halo, Marcin.
3: Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić ponownie wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem opowiem o powieści Anny Kańtoch Łaska. Mój egzemplarz wydało wydawnictwo Marginesy. Wcześniej ten kryminał wydawany był także przez wydawnictwo Czarne w serii Ze Strachem. Anna Kańtoch wdarła się do grona moich ulubionych pisarzy z siłą wybuchającej miny przeciwpiechotnej w lutym zeszłego roku, gdy sięgnąłem po genialną czeluść. Po zaskakującym, mocnym początku naszej literackiej znajomości postanowiłem iść za ciosem i sięgnąłem po wcześniejszą powieść pani Anny i tak w moich rękach znalazła się właśnie dzisiejsza książka bohaterka, czyli Łaska. W przeciwieństwie do czeluści mamy tu do czynienia z kryminałem rozgrywającym się w PRL-u, w dwóch liniach czasowych. Pierwsza z nich biegnie w 1955 roku i dotyczy sprawy zaginionej w dolnośląskich lasach małej Marysi. Druga przenosi nas o 30 lat później, gdy dorosła już Maria wraca do miasteczka Mgilnicy, gdzie się wychowała i gdzie obecnie uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Intryga zaczyna się, gdy niepełnosprawny intelektualnie uczeń Marii na kartkówce zamiast odpowiedzi rysuje coś, co w naszej bohaterce budzi wspomnienia z wydarzeń z jej dzieciństwa, które to łaskawie jej umysł wyparł ze świadomości. Dzień później uczeń ów zostaje odnaleziony martwy. Potem na przemianie skaczemy po tych liniach czasowych, próbując rozwikłać, o co w tym wszystkim chodzi, z czym mamy tu do czynienia, kto jest winny, kto będzie następną ofiarą i jak to wszystko się łączy z główną bohaterką. Anna Kańtok prowadzi intrygę niespiesznie. Wprowadza nowych bohaterów, rzuca światło na wydarzenia z kilku perspektyw. Jeżeli coś jest ważne, to na rodzące się pytania nie dostajemy odpowiedzi od razu. Musimy przetrawić wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy, pogłówkować i dopiero po jakimś czasie wraz z bohaterami odkrywamy, czy mieliśmy rację. To naprawdę stylowo poprowadzona historia z postaciami z głębią psychologiczną, zniuansowana, z odpowiednią ilością tropów mylących. Wprawdzie mój pierwszy pomysł na rozwikłanie zagadki okazał się tym właściwym, w żaden sposób to jednak nie popsuło mi radości ze śledzenia fabuły, ponieważ Kańtok w tak zwanym międzyczasie wprowadziła tak intrygę, że pojawiło się kilka innych możliwych wytłumaczeń popełnianych zbrodni, a to moje pierwsze odkrycie wynikało raczej z setek przeczytanych i tysięcy obejrzanych kryminałów, niż z tego, że coś konkretnego wskazywało na winę tej, a nie innej osoby. Na uwagę zasługuje kreacja postaci. Nie są one papierowe, są różne w zachowaniu i przede wszystkim nie ma tu nikogo, kogo można by uznać za stereotypowego detektywa czy też sprawcę. Postaci nie dają się sobą zachwycić od pierwszego pojawienia, to raczej dłuższy proces, gdy odkrywamy zniuansowania w nich ukryte. Podobał mi się też perelowski klimat, który wyłaniał się czasem z opisu otoczenia, czasem z typowych zachowań ludzkich, charakterystycznych dla czasów sprzed 40 lat. Ale za to autorka nie poszła zbyt mocno, jak to na przykład u Roberta J. Schmidta bywa, prowizorki w emanowanie kolesiostwem i wszechobecnymi układami. Tu jest tego niewiele lub nawet wcale, co przyjmuję jako zaletę, bo tego typu ozdobniki w przypadku akurat tego kryminału odciągałyby uwagę od opisywanych wydarzeń. Łaska Anny Kańtok nie jest tak doskonałą powieścią jak Czeluść, ale to wciąż znakomity, wolno rozwijający się kryminał, gdzie fabuła nie składa się tylko z dialogów i dekoracji. Tu dostaniemy wielowątkowość, głębię, poczucie, że zanurzamy się w świat przedstawiony, a nie poruszamy się tylko po jego powierzchni. Książkę oceniam na 7-10 osób. Dziękuję bardzo.
4: Radio Praga.

To 30 minut z życia. Jest to jego drugi album, cały na freestylach. Ja miłuję całym sercem, katowałam utwór numer 9, w którym Ostry naśladuje na freestylu różnych raperów i z tego co kojarzę, to jest to Abradab, Tymon, Fish, Focus. I co? Jest to precedensowy album, bo w całości freestyle'owy. Kocham całym sercem. I od tego zaczniemy. Jesteśmy w 2002 roku. Ostry leci na ostro. Jak zwykle zresztą.

0: ode mnie czuć i niech tak zostanie. Ej, słyszałeś styl Ostrego, to iść opowiedz mamie.
1: O, kocham to. Naprawdę, polecam płytę 30 minut z życia. Tak jak było w opisie wydarzenia, pomysł na dzisiejszy wieczór zrodził się z rozmowy z Mają. Zapytała mnie po prostu, Ania, a może byś popuszczała rzeczy, które słuchałaś, jak byłaś w moim wieku? Sobie myślę, dobra, popuszczam. Słuchajcie, no ja pochodzę z Podhala, z Nowego Targu. U mnie kultura hip-hop zaczęła się od tańca. Patrzyłam wtedy na, mieliśmy taką ekipę b-boyową w Nowym Targu i ja tańczyłam wtedy no, hip-hop i różne inne style. Szukałam siebie. Pamiętam, patrzyłam na nich z podziwem, ale kompletnie rozwalili mnie z Osiedla Topolowego, Gypsy Squad, Cyganie po prostu, którzy od takiego małego po kurde starszych tańczyli niesamowicie, łączyli po prostu wszystko, nie? Łącznie ze swoją kulturą. Byłam kompletnie zachwycona tym, jak tańczą. I wtedy otworzyli mi łeb. Otworzyli mi łeb na łączenie różnych styli w tańcu. To się stało zupełnie mimochodem. Ja wtedy nie uświadamiałam sobie, że właśnie się uczę. Ale uczyłam i to od odrzuconej ekipy, zamkniętej w jakimś takim getcie, oddzielonym od innych ludzi w Nowym Targu. Takie były wtedy czasy. I nie rozumiałam za bardzo, dlaczego nikt ich nie docenia, nie zaprasza. Nie kumałam tego, więc myślę, że po pierwsze otworzyły mnie te doświadczenia, obserwacje tych ludzi na spojrzenie na taniec, ale też na rapy, na muzykę, na sztukę w taki sposób właśnie syntezy sztuk, łączenia, brania z folku, brania ze swoich korzeni, brania, wiecie, od innych, dzielenia się też, dawania, uczenia się. I też otworzyli mnie na ludzi odrzuconych, nie? Bo używam hip-hopu do leczenia, do terapii, do diagnozy. Dla mnie to jest niesamowite, bo ta treść tej kultury, tych idei jest mocno terapeutyczna. Dużo mówi o tym KRS-One, którego bardzo podziwiam za jego mądrość. Mówi też dużo właśnie o tej międzypokoleniowości, dzięki której dzisiaj robię tą audycję troszkę inaczej. Zaczniemy od podhalańskiego podwórka, Platforma R, 99 rok, 1 z 1000. Puszczę taki numer lightowy. Mam nadzieję, że spędzicie ten wieczór ze mną w pewnej nostalgii, usłyszycie jakieś dawno niesłyszane kawałki albo odkryjecie coś jeszcze z tej kopalni po prostu niesamowitych brzmień i ważnych treści. To co, nie przedłużając, zapraszam.

0: to samo.
1: Dobrze się czuję tylko za Korczańską bramą.
0: Co byś nie robiła,
1: gdzie byś nie była,
0: góralska krew będzie krążyła.
1: Jedno wiem, więc ty też to samo.
0: Grono przyjaciół masz za Korczańską bramą.
1: Jedziesz stąd tam,
0: bo taka jest potrzeba.
1: Wyruszasz w świat dla przysłowiowego chleba.
0: Tak, tak.
2: Czy ci nie żal?
1: Trzeba jakoś żyć, nie samym oscypkiem, nie samą zentycą czy procentem jak cukrzycą. Ludzie z branży win, tak zwani górale, oni

Rosły świat, witaj, witaj, obiecałem, tak się stało. A 150 róż, niestety to za mało. Chociaż wynik godny ceny jest, nie jest godny ciebie. Różą róż, już dorosłą jesteś samą w siebie, tak? Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła. Jedno wiem, wiedz ty też to samo. Dobrze się czuję tylko za Korczańską bramą. Co byś

rany koi i góralska gwara. Zawsze wiem gdzie co i nara, nara, nara, nara. Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła. Jedno wiem, wiedz ty też to samo, dobrze się czuję tylko za Korczańską bramą.

0: co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła.
1: Kochani, takie numery kiedyś leciały na dyskotekach. Puszczę jeszcze kropa, kropa, przepiłaś wszystko. To jest kultowy numer nowotarskich ulic. A potem puścimy sobie The Visionaires, The Galleries, 98 rok, The Last Poets, też puszczę z 71, album This Is Madness. I może zakończymy ten blok Gangstarem, The Owners, 2003. No, lecim, lecim.
2: Wszystkie mordy alkoholickie, adresat, adresat.

Jo, mamy tutaj sporo męskiej energii. Pomyślałam sobie, że wrzucimy teraz troszeczkę kobiecej dla równowagi. Zagram Dabrat, zagram Lauren Hill z Fugeesami, Boom Buff i Centrum Strona, gdzie Rifari posadziła zwroteczkę.

O lala, przewózka po warszawskich ulicach. A teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam, 2016 to jest super płodny czas, bo Tribe Called Quest zrobił album. We Got Eve From Here. DJ Shadow zrobił album The Mountain Will Fall. Grand Puba zrobił album Black From The Future. Jay Dilla zrobił album kultowy The Diary. Ale to będzie przewózka i skończymy sobie Live Dogiem, gdzie kobiecy refren. Poezja. Poezja. Yo. Yo. Yo.

Ja się nam odpaliła, mi na pewno, kochani, 2016 rok obfitował niezmiernie mnóstwem wspaniałych utworów, vibe'ów, kierunków, przepływów, energia się miesza. Ja bym chciała, skoro już jesteśmy w takiej nostalgii, z powrotem wrócić do lat 90., 96 rok, Poor Righteous Teachers, Miss Ghetto. Kocham ten numer i w tych młodych czasach bardzo też, z 98 album Supreme zespołu NTM z Francji, ta energia chłopaków, nie wiem, robiła mi coś. Nie rozumiałam ani słowa, dopiero później przetłumaczałam sobie ich muzykę, co nie, ale wtedy po prostu tak jakby moje ciało, mój umysł kminił, rozumiał, o czym chłopaki nawijają. I co? No i dla mnie, dla dzieciaka w tych słuchawkach z Walkmanem, idącym po ulicach, mega ważnym albumem. I myślę, że nie tylko dla mnie, był Gramatik, feat z PZ-em i w ogóle wszystkie te numery, kurde, Znaki Miasta, w ogóle Eldo jakoś tak bardzo do mnie się przykleił i już się nie odkleił, więc też go puszczę. No, pamiętam te czasy, pamiętam zapachy, nie wiem, czy tak macie, że zapachy też wam się kojarzą z różnymi sytuacjami. No, mi się kojarzy jesień, spalone liście, taka trochę zgnilizna, deszcz, jakoś tak. Dobra, wrzucam wam te lata 90., a potem jeszcze coś sobie poszpącimy.

stać, by wiatr mi twarz smagał. Przegapiania chwil nie ma w moich planach. Od rana spokój, od rana świat przez pryzmat otwartych oczu. Pewne trzeźwe spojrzenie, nie to z billboardów. Rzeczywistość, ja spędzę swoje życie myśląc.

0: mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My.
1: To jeszcze do tego dołożymy absolutny majstersztyk, wieża Babel, OR, Bisz, K. Totalny sztos. Moim ulubionym numerem z tego albumu jest Prometeusz. Puszczę też Pielgrzyma. Czy jesteście na to gotowi? Jak ktoś nie słuchał tej płyty, musi posłuchać. Musi!
2: Spod ziemi śpi ziarno i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się rozogni po setkach lat, wytryśnie lawą na cały świat.
3: Mam tylko ochłap blasku, puść pędem pędy. Szukaj w labiryncie ziemi.

niosę światło na ciemną stronę księżyca, którą mocno trzyma w ryzach ekonomiczna orbita. Jesteśmy ziarnem, które rzucono w cień. Musimy walczyć o światło jak astmatyk o tlen. Rozłożyste drzewa drzemią w naszych drzewiach. Nie wahajmy się obudzić mocy, która zmienia nanometry materii w amfiteatry istnienia. Potencjał jest wielki, póki ziarno śpiewa.

cudowna płyta, jeszcze raz polecam, Wieża Babel 2014. W 2014 też działo się wiele innych rzeczy, a ja wam chcę puścić numer poza kontrolą DJ Eprom, Sensi, DJ Lem. Potem Wyga, Soulpet, Po co ci to? 2015 chyba, tak, 2015 rok.

swój kawałek tortu. Zapropsowania bez tortur, by popnął po kolei własne jaja. Pokolenie Instagrama trzyma te gry za ryj. Póki płaci w reklamach, nadal będzie z tego zysk. Yo, Pit, wybacz mi, chyba że nie będę śpiewał. Gardło mam zdarte od skurwienia. Ema.

czemu się tu czuję, jakbym dalej gonił weed. Yo, Pete, sorry za ten wisielcy humor, mordo, ale Łódź to niepierdolony kurort, ponton. Nie chcę się ślizgać, mówiąc prosto, co

ciekawostek. W ostatniej audycji mówiłam o tym, że Wyga z Atutowym szykują dla nas album. Wydali dwa numery z tego, co... Chyba, że nie jestem na czasie, ale tak mi się wydaje, że dwa numery wyszły. Mega, mega radość z tego powodu. I warto mądrych ludzi słuchać, więc polecam obserwować. Będę się z wami żegnać, kochani. Podróż w przeszłość za nami. Było mi niezmiernie miło gościć was na falach Radio Praga. Audycja Haha Talk przy mikrofonie Vera Icon. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że słuchacie. Cieszę się z każdego feedbacku. Mam nadzieję, że ta audycja przyniosła wam trochę nostalgii i dobrego nastroju. Niech hip-hop będzie z wami. Pamiętajcie, warto wspierać dobrą muzykę, dobre rzeczy, dobre inicjatywy, wspierać swoje lokalne getto. I słyszymy się niebawem, w przyszłym miesiącu. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się ciepło. A na dobranoc KRS-One, Sticky Fingers, Dilated People i DJ Shadow.

0: Shit! Cześć! Tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
1: We have to strike now, sir! Annihilate! Kill! Kill!

muzyczna nowość w Radiu Praga.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: to była nowość.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!